0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Bebe Rexha i Faithless zostawiają nas z tymi emocjami, które będą grały w naszej duszy do samego wieczora.
1: A że dzisiaj jest piątek, to takich emocji, które wam będą grały do wieczora, mamy nieskończenie dużo i będziemy z nich korzystać.
0: I to będzie wreszcie pogodowo fajny piątek i cały weekend i my się z tego powodu bardzo cieszymy.

0: Piątek brzmi najlepiej pod warunkiem, że macie włączone głośniki na RMF Max. Milky, Just the way you are.
1: Nowości w przeglądach samochodów, badaniach technicznych. O. Diagnosta nie tylko wsadzi kabel w rurę, ale żeby sprawdzić spaliny oczywiście, ale także zrobi zdjęcie naszemu samochodowi, żeby potwierdzić, że byliśmy na pewno.
0: Żeby wszystkie oszustwa zniknęły.
1: No, ale za to pojawią się zdjęcia w internecie, na których będzie widać twoje nieumyte auto. Takich jeszcze wcześniej nie było.

0: Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.

0: za miesiąc będzie lato i już się miło zrobiło. Za chwilę szósta.
1: A o szóstej w RMF Max Flash i pełno informacji z twojego regionu.
0: Chcesz być dobrze poinformowany? Słuchaj Maxa o poranku.
2: W głośnikach macie RMF Max, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Sprawdźmy, co słychać w Krośnie i okolicach. Pora na Flash. W Rzeszowie rusza 14. edycja budżetu obywatelskiego. Ile kasy miasto przeznaczy w tym roku na ten cel?
3: W puli budżetu obywatelskiego znalazło się dokładnie 15 700 000 zł. Mieszkańcy mogą wybierać spośród 14 propozycji ogólnomiejskich, 77 osiedlowych oraz 58 wydarzeń kulturalno-sportowych. Głosowanie potrwa do 4 czerwca, a wyniki poznamy 12 czerwca.
2: Informował Łukasz Zakrzewski.
4: To jest RMF Max. Krosno.
2: Z Australii dotarły do nas kapitalne wieści o historycznym sukcesie biegaczki z powiatu krośnieńskiego. Katarzyna Dąbrowska z Draganowej w gminie Chorkówka wygrała morderczy 100-kilometrowy ultramaraton w australijskich Górach Błękitnych. Nasza reprezentantka wyszła na prowadzenie w połowie dystansu i mimo potężnych skurczów na finiszu nie dała się dogonić rywalkom, zdobywając upragnioną przepustkę na Mistrzostwa Świata. Krośnieńskie Centrum Dziedzictwa Szkła przy ulicy Blich kusi wyjątkową wystawą. Można już tam oglądać barwne prace dyplomowe tegorocznych absolwentów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych. Ekspozycja prezentuje szeroki wachlarz umiejętności młodych artystów, którzy za pomocą swoich prac właśnie wkraczają w profesjonalny świat sztuki.
5: My co roku o tej porze otwieramy wystawę dyplomy, w tym roku dyplomy 2026, a więc dyplomy właściwie już absolwentów w tej chwili, bo oni są już po obronie, Krośnieńskiego Liceum Sztuk Plastycznych. Co roku pokazujemy tutaj dokonania młodego na rybku artystów, bo oni po uzyskaniu dyplomu już mogą się tak oficjalnie nazywać.
2: Mówi Hanna Wajda-Lawera, kustosz Centrum Dziedzictwa Szkła. Wszystkie te unikalne dzieła będą dostępne dla zwiedzających do 20 czerwca. Z kolei krośnieńscy fani popkultury i gier bez prądu mogą już szykować kalendarze, bo pod koniec wakacji w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza wystartuje kolejna edycja kultowego Krosconu. Organizatorzy z Fundacji Grety oficjalnie ruszyli z naborem wolontariuszy, którzy pomogą przy obsłudze strefy planszówek czy turniejów.
6: Będziemy też spotykać się z autorami, przygotowywać sale, powstanie rada programowa. Chodzi o to, że to nie tylko i wyłącznie wolontariusz, tak zwany przynie zanieś pozamiataj, tylko osoba, która zostanie autorem, autorką tego wydarzenia. Będzie decydować o tym, co się na nim dzieje, będzie decydować, dlaczego się na nim to się dzieje, będzie mógł powiedzieć, że się ma coś na nim nie wydarzyć. My szukamy takich ludzi, którzy chcą się wejść na całego, a nie tylko i wyłącznie w jakimś wąskim zakresie.
2: Wyjaśnia prezes Fundacji Graty Damian Piórko-Zięba. Na koniec o błyskawicznej akcji rzeszowskich policjantów, którzy obezwładnili brutalnego i agresywnego bandytę. Bezwzględny 28-latek, który tuż przed północą wtargnął do jednego z domów pod Rzeszowem, jest już za kratkami. Napastnik sterroryzował właścicielkę, grożąc jej nożem, po czym ukradł wartościowe przedmioty i uciekł. Mundurowi ruszyli za nim w pieszy pościg. Podczas zatrzymania agresor zaatakował policjanta, ale ostatecznie został obezwładniony, a skradzione mienie odzyskano w całości.

0: i Z jak Zara Larsson, bo tak się akurat poukładało.
1: A jeszcze jest jedno P.
0: Jakie?
1: P jak paliwo.
0: A, Jezu. Ja to, jak mnie pytasz rzeczy na P, to
1: nie pytam cię o rzeczy na P.
0: To ja pierwsze, co myślę, to pączki.
1: A ja dzisiaj pomyślałam paliwo, bo rezerwa świeciła głęboko i dobrze, jest na stacjach benzynowych, słuchajcie. 6,48 kosztuje litr benzyny, 6,91 kosztuje litr diesla.
0: To ja może hity na maksa zaproponuję do tego.
1: Bardzo proszę, podwójne.
0: I widzę, że punkty pani zbiera. Super. Asia Maus, Irek Jakubek. Jakie sosi w wariacie?

0: słońca w głośnikach RMF Max, dużo słońca w głosie Bledki, bo pogoda dzisiaj się dostosowała do tego, co gramy wam o poranku w Maxie i słońce będzie też dzisiaj w całej Polsce.
1: Ale super, i to nie koniec dobrych wiadomości, bo i hity na Maxa polecą i wejścióweczki do waszego ulubionego parku rozrywki to będzie dzisiaj rozdawane w tym programie.
0: A w kalendarzu jesteśmy coraz bliżej przełomu, bo powoli będzie kończył się maj i z sezonu komunijnego wejdziemy w sezon weselny. Warto wiedzieć, że już są nowe trendy w temacie weselnym. Teraz najbardziej na topie są mobilne stacje kulinarne.
2: Na weselach?
0: Tak, przyjeżdżają na wesele takie specjalne firmy, które na żywo przygotowują to, co goście potem na tym weselu jeść będą.
1: Ciężka robota, a najgorzej mają ci, co w tej mobilnej stacji kulinarnej na weselu, to oni przygotowują barszczyk i krokieta, bo oni są na samym końcu imprezy, muszą wytrzymać tak do czwartej, najlepiej.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
7: O kurde.
6: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
7: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj. Teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
10: A nie mówiłem?
9: Weź, nie! Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
6: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
11: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk. Wybór staje się prosty.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
14: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: I po reklamie.

0: Muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Piątki mogą być jeszcze przyjemniejsze. Macie włączone RMF Max. Przepraszam, bo zacząłem mówić
1: dobrze,
0: niewyraźnie.
1: Dobrze, bardzo dobrze, że się poprawiłeś.
0: Macie włączone RMF Max. 29 minut przed godziną 7. Lecą wasze ulubione hity na Maxa i od razu jest tak, jakby był już piątek po południu i bylibyśmy po pracy.
1: No jesteśmy blisko tego momentu. Ja też teraz powiem bardzo wyraźnie, więc słuchajcie uważnie. Osoby jedzące mięso mają większą szansę dożyć 100 lat niż wegetarianie.
0: Brawo. Jeżeli myśleliście, że wszystkie dobre wiadomości przed weekendem dotyczą pogody, jest jeszcze coś o grillu. Asia, o mięsie. Dzięki, Asia!
1: Nie ma za co!
0: Dokładamy nutkę z rewelacyjnym pianinkiem. Sprawdźcie to koniecznie. To jest Bausa.

0: wiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Są tytuły i piosenki, które brzmią jak piątek. Nareszcie!
2: Dokładnie!
1: Męskie granie, orkiestra. Siódma! RMF Max! Odetchnijcie, odetchnijcie. Za 22 minuty. Siódma!
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis, 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
11: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
14: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
13: No, ładne kwiatki.
14: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
15: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
16: I po reklamie.

0: Głośnik ustawiony na RMF Max robi wam tak, że po piątkowy poranek jest po prostu super. Cheryl Cole, Call My Name, ten numer już za nami.
1: 11 minut przed godziną 7:00, rzecz, która wstrząsnęła światowym internetem. Gołąb narobił na króla Karola.
0: Nie.
1: Tak, gołąb narobił na króla Karola. Chwilę czekaliśmy na ripostę Donalda Trumpa, na te wszystkie żarty, w których król Karol żartował ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w czasie swojej zagranicznej podróży. Doczekaliśmy się.

0: Fleszu w waszym radiu. No prawie, cztery. Tak, on się uczy dopiero polskiego, także wybaczcie Henrykowi Kościelniakowi. No taki jest on i hity na maksa zawsze o poranku.
1: A o 7:00 nowy flash informacyjny, a w nim o nowej wielkiej akcji Łatwo Ganga.
0: Wow, znowu zbieramy hajs. Komu tym razem pomagamy? Słuchajcie Maxa, by być na bieżąco. Za 7:04.
2: Reklama. Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. W piątek 22 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
6: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
5: O, pyszna zapiekanka.
6: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
5: To rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
9: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Doskonały dzień mamy na dos.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź dos.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na dos.pl.
2: I po reklamie.

0: ci dzień.
1: Niech się dzieje.
0: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
2: Jest punktualnie 7 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na Fresh Sport. Pogoda Anna Łopuszańska. Dzień dobry i zapraszam. Donald Trump znów zmienia zdanie. Do Polski trafi 5 tysięcy dodatkowych żołnierzy USA. Kilka godzin temu na portalu Truth Social amerykański prezydent napisał, że to ze względu na dobre relacje z prezydentem Karolem Nawrockim, którego poparł w wyborach. Przypomnijmy, jeszcze w środę informowano o zmniejszeniu liczby brygad bojowych armii USA stacjonujących w Europie i opóźnieniu rozmieszczenia amerykańskich sił w Polsce.
3: Podstawowe pytanie brzmi, czy liczba 5 tysięcy dotyczy zawieszonej rotacji, czy dodatkowych żołnierzy? Kiedy oni przyjadą? Pentagon odesłał mnie do Białego Domu, więc napisałem do Białego Domu. Biały Dom z kolei odesłał mnie na konto prezydenta Trumpa w jego serwisie społecznościowym.
2: Tyle Paweł Żuchowski, a to są najważniejsze informacje w pigułce. Izraelski minister bezpieczeństwa wewnętrznego nie wjedzie do Polski. Itamar Ben-Gwir dostał 5-letni zakaz wstępu do naszego kraju, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Zaznaczył, że nie ma zgody na poniżanie polskich obywateli. Minister Szydził z zatrzymanych przez siły izraelskie aktywistów flotylii Sumut z pomocą dla Strefy Gazy, wśród których byli też Polacy. Na nagraniach widać klęczące na ziemi osoby, podczas gdy Ben-Gwir macha izraelską flagą i krzyczy po hebrajsku: witamy w Izraelu, to my tu rządzimy. Do prokuratury wpłynęło 10 zawiadomień w związku z maturalnymi przeciekami. Według CKM chodzi o przypadki publikowania arkuszy w sieci jeszcze przed rozpoczęciem egzaminów. Zanim o sporcie, piękna sprawa, słuchajcie, Łatwo Gang startuje z nową akcją. Influencer i streamer chce przejechać rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska. Zebrane środki mają wesprzeć leczenie 8-letniego Maxa Tockiego, chorego na dystrofię mięśniową. Przejazd ma być transmitowany w internecie. Początek o 16, a koszt leczenia w USA wynosi 15 milionów złotych. Brakuje jeszcze 12 milionów. A teraz, no właśnie, sport, później prognoza pogody. Awans do 1/8 finału Mistrzostw Europy w Albanii wywalczyła reprezentacja Polski w Soka. Biało-czerwoni wygrali z Irlandią 4-0. Ostatnia bramka to zasługa Kamila Kucharskiego.
4: Uderzyłem, można powiedzieć, tak pełną parą. Padła na najładniejszy strzał z tych wszystkich trzech wpad, także...
2: W ostatnim meczu fazy grupowej broniący tytułu Mistrzów Europy Polacy zagrają z Bułgarią. To dziś o 21:00. Przenosimy się na koszykarskie parkiety. Legia Warszawa została pierwszym półfinalistą Basket Ligi. Stołeczni pokonali MKS Dąbrowę Górniczą 98-86. A w półfinale zobaczymy też Dziki Warszawa. Ekipa ze stolicy pokonała Energa Trefle Sopot 88-73. Piękne obrazki za oknami dziś prawie w całej Polsce. Właściwie zdecydowaną przewagę ma mieć słońce. Miejscami oczywiście będą się pojawiały jakieś chmury, ale totalnie niegroźne. Deszczu z tego nie będzie. Raczej nie powinno być burz. Na termometrach maksymalnie okolice 20 w Suwałkach. 21 stopni to Trójmiasto, Katowice, Lublin, 22 kreski Kraków, Rzeszów, Gorzów, Wielkopolski i Poznań. 24 nawet w Zielonej Górze. Przepięknie. Jutro podobnie, a w niedzielę 28.
0: Wstawaj, nie udawaj! W RMF Max śmiejemy się razem od rana.
5: Na zegarach RMF Max 4 po 7.

0: jest wreszcie piątkowy poranek. Spędzacie go z RMF Max prawie 10 minut po godzinie 7.
1: Pani ministra klimatu, pani Henning Kloska się wypowiedziała. Aha. W obronie systemu kaucyjnego i butelkomatów się wypowiedziała, no. Tak? Zacytuję. Przy butelkomatach można poznać kogoś ciekawego, integrować się i tworzyć związki. Super. Koniec cytatu.
0: Generalnie puste butelki zawsze podnosiły szanse na miłość, ale zazwyczaj w wyniku ich opróżniania, a nie oddania do butelkomatu. 10 po 7.

0: Jeden z waszych ulubionych porannych, piątkowych numerów na dobry start dnia. Eben i Hello w RMF Max.
1: Skąd wiedziałaś? Normalnie
0: popatrzę na ciebie codziennie i widzę, jak bardzo uwielbiasz Ebena.
1: Ja nie patrzę na słuchaczy i czuję, że te hity na Maxa tak im wchodzą, że jedyne, co może być doskonałym uzupełnieniem porannej, piątkowej radości, to... 300.
0: I to jest ten moment. Tam, dararam, mamy dla was 300, chętnie się podzielimy. Ale żeby wejść do zabawy, w której 300 są do wzięcia, to trzeba SMS-owo pod 3001 napisać.
1: Tę pierwszą myśl, którą mieliście w głowie dzisiaj świeżo po przebudzeniu.
0: Weź ładowarkę. To była tak, moja myśl.
1: Weź ładowarkę. Jeszcze godzina!
0: To miałeś lepszą.
1: To było super, jak zobaczyłem, która godzina. Pomyślałem sobie, jeszcze godzina będzie leżane, będzie fajnie. Wasze pierwsze myśli SMS-owo 3001. Po to, by zagrać o 300. Już za chwilę, 20 minut po 7.
2: Reklama.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
2: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
2: Tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: I właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
2: No.
4: Dzień mamy w Media

0: południu działamy według ściśle ustalonego planu.
1: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
2: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra w tygodniu po 13 w RMF Max.
3: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Żarka, weekend, znowu spóźnię się do pracy i inne pierwsze myśli, które mieliście w ten piątkowy poranek, chwilę po przebudzeniu.
1: Bardzo ważne myśli, dać im bluzy, czy wystarczą same t-shirty, to są poranne, ważne rozkminy.
0: I co do kanapeczki, siemano rano, Łukasz. Cześć, witaj o poranku.
2: Cześć.
0: Łukasz, twoja
2: cześć,
0: pierwsza cześć. Myśl dzisiaj?
2: Urodzinki mam.
1: O, no to najlepszego.
0: Jak się czujesz, dzięki, dziadku?
1: Zostaw odpowiedź na to pytanie. I tak trzeba żyć. Zapraszamy cię teraz na wspólną wycieczkę. Jedziemy dzisiaj razem do piątkowiska, bo jest piątek.
0: Piątkowisko.
1: I będziemy cię pytać o to, kto do piątkowiska ma bliżej. Odpowiadasz imieniem i jak dobrze, to dostajesz kasę, jak źle, to tracisz.
0: Ci, którzy do piątkowiska jadą z Huty, ale uwaga, Huty starej.
1: To Irek, a ja jadę z miejscowości Huta Nowa. No i kto ma bliżej do tego piątkowiska?
0: Aśka czy Irek? No, stara czy nowa?
2: Nowa.
1: Dobrze, Aśka, wybrałeś dobrze, super, 300 wyobronione. Okej, do piątkowiska w piątek ja jadę z miejscowości Strzelce.
0: Tak, a ja z ulubionej miejscowości wszystkich ochroniarzy, Warty.
1: Kto ma bliżej, Aśka czy Irek?
0: Warta czy Strzelce, Aśka czy Irek?
1: No szybko, Łukasz. Szybko.
2: Aśka.
1: No nie, tym razem, nie tym razem.
0: Masz dwie stówy, też jest dobrze. Uwaga, uwaga, uwaga. Do piątkowiska ja jadę z miejscowości Kowale.
1: Bo Kowale czekają na piątek, podobnie jak Cieśle, czyli miejscowość, z której jadę ja. Kto ma bliżej, Łukasz?
0: Ja.
2: Irek.
1: No źle.
0: Przecież Aśka powiedziała ja, no już, tak, tak, już ci bardziej podpowiadać. Już ci bardziej podpowiadać w urodziny nie mogę. Niech żyje nam i stuwa, i torcik. Dzięki. I dmuchaj po mi życzenie.

0: Amo.
1: Fireball. Tak, Pitbull dostarcza do studia te ogniste kule, a my z tych kuli robimy bałwana. To jakiś sezonowy, bardziej gorący. A 22 minuty i godzina 8.
2: A we wtorek jest dzień mamy. I żebyście przypadkiem nie zapomnieli o tym wyjątkowym święcie.
1: O, proszę bardzo. Po pierwsze przypominamy, i tu nie kończy się nasza rola, bo na www.rmfmax.pl jest po kokardę prezentów na dzień mamy. Wygrajcie je dla swojej. www.rmfmax.pl. Można wchodzić na przykład teraz. Zakładka konkursy.
3: Reklama.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
14: Pierwszy usłyszałam to w Maxie.
15: Znałem to już.
14: Dzięki RMF Max.
16: To tego się słucha.
14: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
16: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
17: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
18: I po reklamie.

0: niezmiennie podrzucamy wam hity na maksa w piątkowy poranek, żeby było jeszcze przyjemniej przed weekendem. A Logicalit Dive Into Me i 12 minut przed 8.
1: Piątek.
0: Fajnie,
1: piątek,
0: to piątek, może piątek, być nowa piątek, piosenka, piątek, bardzo mi się podoba. Świetna sprawa.
1: Piątek.
0: 58 minut dziennie, czyli prawie godzinę dziennie średnio Polacy spędzają w drodze do i z pracy. O. Tak to policzono.
1: A jeśli od godziny stoisz w korku, to nie jest błąd w obliczeniach, to po prostu średnią czasu dojazdy do pracy zaniżają ci, którzy pracują dzisiaj z domu. Pozdrawiamy bardzo serdecznie, kto w korku ma Kalifornię. Love.

0: Piątek w rytmie hitów na maksa. Tańczysz w drodze do pracy, jest dobrze. Za 5 minut 8 tu RMF Max.
1: A we fleszu o 8 ostrzeżenia dla kierowców. S19 na Podkarpaciu i S5 w Kujawsko-Pomorskiem z zablokowanymi pasami.
0: Zostańcie z nami, by poznać szczegóły wszystkich ważnych porannych informacji.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 8 w RMF Max, a to oznacza Flash Sport Pogoda. Anna Łopuszańska, dzień dobry ponownie. No i zaczynamy od aktualnych informacji dla kierowców, bo w tej chwili problemy mogą występować na S19 na Podkarpaciu. To jest odcinek między węzłami Rzeszów, Zachód, Rzeszów, Południe. Osobówka uderzyła w bariery, zablokowany jest lewy pas w kierunku Barwinka. A w korku stoją też zmotoryzowani z Kujawsko-Pomorskiego na S5 na odcinku Nowe Marzy-Sartowice. Doszło do zderzenia osobówki z ciężarówką, zablokowany jest lewy pas w kierunku Poznania. To teraz dla odmiany pozytywna wiadomość, bo w ten weekend za tankowanie zapłacimy mniej. Rafinerie o poranku ogłosiły przeceny i to zarówno benzyny 95-oktanowej, jak i oleju napędowego. Jutro stawki za litr powinny być o kilka groszy niższe.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Zaskoczenie wśród amerykańskich urzędników. Chodzi o decyzję prezydenta USA o wysłaniu do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. To dobra wiadomość dla Polski i naszych bałtyckich sojuszników, skomentował republikański kongresmen Don Bacon.
2: Cieszę się, że prezydent uchylił decyzję sekretarza obrony o wycofaniu brygady z Polski. Polska realizuje swoje obietnice i zasługuje na naszą bliską współpracę, podkreśla republikański kongresmen Don Bacon. Od kilku dni w kongresie było ponadpartyjne poparcie dla Polski, a politycy krytykowali Pentagon za decyzję o wstrzymaniu rotacji.
0: To Paweł Żuchowski. Donald Trump wyjaśnił, że jego decyzja ma związek z dobrymi relacjami z prezydentem Karolem Nawrockim. Tymczasem sam zainteresowany podziękował już na platformie X za przyjaźń wobec Polski oraz decyzje, których efekty, jak podkreślił, są dziś wyraźne. Niewidoczne. Polski prezydent zapewnił, że będzie stać na straży sojuszu polsko-amerykańskiego. A do sprawy odniósł się też wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Decyzja prezydenta USA Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski 5000 dodatkowych żołnierzy potwierdza, że relacje polsko-amerykańskie są bardzo silne, a Polska jest modelowym i żelaznym sojusznikiem. I na otwarcie flesza sportowego w RMF Max piłka nożna. Ekipa Al Nassr sięgnęła po tytuł mistrza Arabii Saudyjskiej, pokonując Damak 4-1. Autorem dwóch goli Cristiano Ronaldo.
3: Rotacja Cristiano Ronaldo!
0: To pierwszy mistrzowski tytuł Al Nassr od 2019 roku. Ma jutro Bartosz Zmarzlik powalczy o czwarte zwycięstwo w turnieju Grand Prix Czech w drugiej eliminacji żużlowych mistrzostw świata. Sobotnia rywalizacja rusza o 19:00, wcześniej o 14:00 kwalifikacje. A my czekamy też na kolejne popisy biało-czerwonych na Mistrzostwach Europy w Soka. O 21:00 zmierzą się z Bułgarią, wczoraj wygrali z Irlandią 4-0. Dziś właściwie wszędzie powinno być bardzo przyjemnie i przeważnie słonecznie. Będą się pojawiały jakieś chmury, ale nie groźne, obiecują nam specy od meteo. I tak teraz potwierdzają te najnowsze modele synoptyczne. 21 stopni w Trójmieście, podobnie w Szczecinie, w Katowicach, 22 kreski to Kraków, najwięcej w Zielonej Górze, 24 stopnie. Dziś raczej nie ma poszkodowanych. Jeśli chodzi o kolejne dni, no to super. Słuchajcie, jutro 25-26 stopni, a w niedzielę nawet do 28 kresek.
4: Wow!
1: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
5: Przy takiej pogodzie weekend w parku rozrywki? Bardzo proszę, 4 wejściówki do wygrania. Już za parę chwil. Tu RMF Max, 3 po 8.

0: to jest ta najlepsza. Bamba, rimbam, birambam, Rihanna w RMF Max. 10 minut po godzinie 8. A teraz będzie miłość, dużo miłości.
1: Tak, bo jest nowy trend w internecie. Uwaga, ludzie obrażają się na aplikacje randkowe. No. I teraz się robi meet cute.
0: To jest jakiś kotlet? Przepraszam. Meet cute?
1: Nie, meet cute to jest taki trend, że już nie szukasz miłości w tej aplikacji, tylko wychodzisz do świata z otwartymi oczami i sercem. No i patrzysz, kto jest naokoło.
0: Ludzie w autobusie teraz mają dużo szans na miłość. 11 minut po godzinie 8.
1: Tak, ale idealnie to by było, żeby to poznanie nastąpiło tak jak w filmie. Czyli na przykład idziesz chodnikiem, potkniesz się, ktoś ci się pomaga pozbierać, no i to jest to.
0: Super. Takiej miłości wam życzymy. Pamiętajcie, wybierajcie tych, którzy nie dość, że wam się pomogli pozbierać, jak się wywaliłaś, to jeszcze nie nagrywali, jak leciałaś.

0: Ale on jest fajny, to jest Andy Dust, to jest RMF Max, hity na maksa w poranku. To nie jest jedyna przyjemność, jaką dla was dzisiaj przygotowaliśmy.
1: Bo równie fajnie brzmią i wyglądają cztery wejściówki do parku rozrywki tutaj w małopolskim Zatorze.
0: I uwaga, chcesz polecieć do parku rozrywki? Wyobraź sobie, że jesteś ptakiem i lecisz.
1: Serio? Lecisz i ćwierkasz. Lecisz. Albo jak ktoś mówi,
0: świergolisz.
1: No właśnie, robisz te wszystkie ćwir-ćwir i wszystkie inne głosy, które o poranku ptaki wyrażają. Nagrywasz to pięknie głosóweczką i głosówkę wysyłasz na Messengerze do RMF Max.
0: Proszę bardzo, cztery wejściówki do parku rozrywki są do wzięcia. Chcesz tam polecieć? Zmieniaj się w ptaka. RMF Max.
2: Reklama. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę. Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play, bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays. Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
14: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
15: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
14: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
15: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
14: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
18: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
17: No, ładne kwiatki.
18: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
19: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Sponsorem porannego konkursu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Nazwisko mówi samo przez się, nazywam się Jastrząb, a o poranku robię...
5: Jastrząb pozdrowiony w poranku RMF Max, w którym do wygrania 4 wejściówki do Energylandii.
6: Dzisiaj zamienialiście się w ptaka.
5: Kamil pozdrawia prosto z parapetu. Kto chce lecieć do parku rozrywki, musi być ptakiem. Minucha, pozdrawiamy. O, przepraszam,
6: jest
5: jamnik,
6: jeszcze pies. No. Pięknie sobie tam gruchacie, tak jak Tomas.
5: Tomas.
6: O.
5: Zaświergolony Tomas. Ptak wędrowny najpewniej. A w porannym konkursie 4 wejściówki do Energylandii wygrywa...
6: Ale...

0: Są takie numery w RMF Max, które robią coś więcej niż piątek. To był jeden z nich, Fever Dream i Alex Warren. 9 za 22 minuty.
1: Skradziono kości D'Artagnana, słuchajcie.
0: Nie. To jest wiadomość, która wstrząsnęła internetem.
1: Ale w ogóle wszystkimi skradziono kości D'Artagnana. No. Archeolog przygarnął i nie chce oddać, no.
0: Jezu, bardziej niż kradzież kości D'Artagnana mogłaby D'Artagnana zdenerwować historia, jakby mu ukradli smaczki. A nie tylko kości. Atos do nogi.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Comarche. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Comarche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.
10: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: To, co grają, to jest prawdziwa petarda.
1: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
2: Hit na maksa.
3: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: 11 minut i godzina 9.
1: Wielki powrót tego numeru na antenę RMF Max. Wiemy, że go lubicie, dlatego wam go gramy.
0: Wraca także Łatwo Gang i jego wielkie serducho. Łatwo Gang znowu zbiera kasę dla dzieciaków.
1: Tym razem będzie jechał na rowerze, a to wszystko po to, żeby uzbierać 12 milionów złotych dla chorego Maxa.
0: Brawo.
1: Plan jest taki. Dzisiaj o 16 Łatwo Gang wsiada na dwa kółka w Zakopanem i dojeżdża do Gdańska.
0: Brawo, to jest taki plan, a życie pokaże, że już na wysokości Łodzi kasa i pewnie dwa razy większa niż jest planowana, już będzie zebrana. Modelki Włodarski idealnie pasują do naszego piątkowego nastroju.

0: Są hity na maksa. I jest dobrze, a może być jeszcze lepiej, bo można odgadnąć kwotę z puli 350 tysięcy złotych. Hej! Można wygrać wielkie pieniądze. Sprawdzajcie swoje super szanse i mega okazje na naszym www.rmfmax.pl. Za 4 minuty 9.
1: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Polsat Hit Festival. Już dziś o 19.55 koncert radiowy hit roku. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Kaja, Roxy, Jubileusze, Enej, Skawińskiego i Tkaczyka oraz koncert poświęcony twórczości Krzysztofa Krawczyka. Tylko w Polsacie.
4: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
5: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
4: Latium?
5: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
4: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
5: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
6: Zdrowid.
7: I po reklamie.

0: O 9 w RMF Max kłania się Marek Makuła. Sprawdźmy, co słychać w Krośnie i okolicach. Pora na Flash. Polska jest gotowa na przyjęcie i zorganizowanie kwarantanny kapitana statku, na którym wykryto hantawirusa, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski. Na dziś zaplanowana jest ewakuacja kapitana wycieczkowca MV Hondius Jana Dobrogowskiego kredką z Holandii do Polski.
1: W tej chwili kapitan miał wykonywane, jak cała załoga, miał wykonywane testy. Nie wykazuje żadnych objawów chorobowych. Tutaj wszystko zależy od tego, jeżeli nie rozwiną się objawy, to zapewne będzie mógł pozostać w swoim miejscu zamieszkania, bo musimy liczyć tę kwarantannę od momentu narażenia. 42 dni to nie jest od dzisiaj.
0: Dodał rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
2: To jest RMF Max Krosno.
0: Poranek na podkarpackich drogach szybkiego ruchu przyniósł sporo nerwów kierowcom. Na trasie z 19 w Rzeszowie w kierunku Brawinka auto osobowe uderzyło rano w bariery energochłonne. Choć nikomu nic poważnego się nie stało, zablokowany został szybki pas, a ruch puszczono tylko jedną nitką. Z kolei na autostradzie A4 w okolicach Dębicy drogowcy rozpoczęli zaplanowane prace naprawcze. Tam również jadąc w stronę Rzeszowa musicie ominąć zamknięty lewy pas, a utrudnienia w tym miejscu potrwają co najmniej do południa, więc lepiej zdjąć nogę z gazu. Przenosimy się do Brzozowa, gdzie historyczny moment przeżywają tamtejsze służby ratunkowe. Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oficjalnie przenieśli się do nowej, imponującej siedziby. Jakie możliwości daje im nowoczesny obiekt przy ulicy Bohaterów II Wojny Światowej? Sprawdza to nasz reporter.
3: Jestem na miejscu tuż obok nowej komendy. Różnica w komforcie pracy jest kolosalna. Strażacy zamienili dotychczasowe 1200 m2 ciasnej przestrzeni na ponad 2700 metrów nowoczesnego obiektu. Co to oznacza w praktyce? Koniec strzelania. Trzymaniem cennego sprzętu pod chmurką czy w prowizorycznych wiatach. Teraz wszystkie wozy mają swoje miejsce w ogromnym garażu, a na działce o powierzchni ponad hektara powstało najlepsze na całym Podkarpaciu zaplecze szkoleniowe.
0: Relacjonował Łukasz Zakrzewski. O wielkim szczęściu mogą mówić dwaj wędkarze, którzy wczorajszy wieczór spędzali nad Jeziorem Solińskim. W miejscowości Wołkowyja pod mężczyznami nagle osunął się fragment brzegu, przez co obaj błyskawicznie wpadli do wody. Na miejsce od razu ruszyli bieszczadcy strażacy oraz policjanci, którym na szczęście udało się bardzo szybko wyciągnąć poszkodowanych na ląd. Cała niebezpieczna sytuacja skończyła się jedynie na strachu i solidnym przemoczeniu. Wędkarzom nic poważnego się nie stało i nie potrzebowali pomocy medycznej. Na koniec tego krótkiego flesza jeszcze odrobina kultury. W Krośnieńskim Centrum Dziedzictwa Szkła startuje kolejna odsłona cyklu Krośnieńskie Spotkania ze Szkłem, tym razem pod hasłem Materie Cielesności.
4: Ma on formułę zupełnie otwartą, czyli każdy, kto przyjdzie do Centrum Dziedzictwa Szkła w sobotę albo w niedzielę o godzinie 14:30 może brać udział w pokazie hutniczym. Będzie artystka szkła i po części nasza rezydentka Natalia Komorowska, ale będzie również druga artystka, Małgorzata Piątek.
0: A wernisaż wystawy Ich prac zaplanowano na godzinę 15 w najbliższą sobotę, 23 maja, dodaje Hanna Wajda-Lawera, kustosz w CDS.
2: Nie daj się porwać! Już za moment pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Przed nami bardzo przyjemny i słoneczny piątek w Krośnie i okolicach. Od rana na niebie dominuje błękit, a ewentualne chmury, które pojawią się w ciągu dnia, nie przyniosą ani kropli deszczu. Temperatury w samym Krośnie wskażą dziś maksymalnie około 21 do 23 stopni. Nieco chłodniej będzie w rejonach podgórskich, gdzie słupki rtęci zatrzymają się na 18 kresce, a wyższe partie Bieszczadów odnotują zaledwie 16 stopni. Czeka nas dziś też całkiem silny północno-zachodni wiatr, który w porywach w górach może osiągnąć do 55 km na godzinę.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: No pogoda, no wreszcie pogoda zaczęła słuchać tego, co mówi RMF Max i wreszcie pogoda jest jak nasza playlista. Idealnie pasuje do piątku i do weekendu. I do poniedziałku. Asia, Irek, dzięki za dzisiaj.

0: Animal Rzeczy i Beautiful w RMF Max. No jest beautiful, jest pięknie, bo to już jest piąteczek. To ja już nawet nie mówię, że piątek w pracy trzeba tamten, bo przecież wiadomo, że to przemkniemy przez ten piątek. Nie będziemy się dzisiaj przepracowywać, nie bierzemy żadnych dodatkowych projektów. Jak szef coś powie o jakichś nadgodzinach, to odwracamy się na pięcia, bo w ogóle nie słuchamy, robimy takie la la la la la la la, zatykamy uszy. Nie ma, to jest piątek, nasz pomost do weekendu. I w piąteczek o poranku, no takim późnym poranku, witam się z wami w Byle do Obiadu, najlepszym programie do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry i zapraszam. Do 13 oczywiście jestem z wami. No do obiadu. Timbaland za chwilę, Skerry Hillson, The Way I Are. Trochę się pobujamy. RMF
1: Max. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
7: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
8: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
9: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
11: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
13: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
14: Do Żabki. Prawie zapomniałem o Dniu Matki.
13: No, ładne kwiatki.
14: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
15: Pamiętaj o Dniu Matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
16: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A piąty produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

To już jest zdecydowanie weekendowy klimat. Think About Us w RMF Max Krosno. Jeszcze chwilę w pracy i wszystko się będzie zgadzało. Zostajemy przy weekendzie. W Jedliczu już w niedzielę 24 maja będzie się działo. Startuje nocna jazda ratowników. Impreza, która nie tylko podniesie ciśnienie, ale i pomoże małej Hani walczącej z wadą serca. Od południa rodzinny piknik, pokazy driftu, spadochroniarze, strażacy robiący symulacje wypadków. Pełen pakiet emocji na żywo. Wieczorem finał, który rozświetli miasto. Ponad 150 wozów strażackich i innych służb przejedzie przez Jedlicze i Krosno. Cały dochód leci prosto na leczenie i rehabilitację Hani. Szykuje się akcja lepsza niż nie jeden blockbuster, a do akcji charytatywnej, ale zupełnie innej dzisiaj jeszcze wrócę.

0: Ale Farben z René Miller, to jest RMF Max. Ale się porobiło wczoraj, ale ci ktoś zrobił przysługę i ścisnął mocno widełki w zabawie za dużo, za mało. Słuchaj tego, 14 419 zł to jest od wczoraj za mało, ale 14 490 to już za dużo, czyli rozstrzał to już tylko 71 zł. No, teraz trzeba to już na poważnie się wziąć do tego. Jak myślisz, ile jest ukryte na naszym koncie? Masz swój typ, masz jakąś szczutkę, to zgłoś się teraz na rmfmax.pl albo smsowo z hasłem max pod 7327 go wysyłasz. Piątek jest, wydaj te 3,69 na smsa i w zamian zgarnij ponad 14 tysięcy złotych. Dzisiaj, nie kiedyś tam, tylko dzisiaj te pieniądze mogą być twoje. rmfmax.pl albo 7327 hasło max.
1: Reklama.
2: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
3: Ile?
4: Wiadomo, że 14 419 zł to za mało.
5: A 14 490 zł to za dużo.

0: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowit.
4: Po południu działamy według ściśle ustalonego planu.
5: Po południu? Jedziemy dalej na spontanie i zróbmy coś dla samej fabuły.
6: Ogarniamy dobre popołudnie. Do auta, na miasto, według planu i dla fabuły. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
8: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
10: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
16: Przed nami bardzo przyjemny i słoneczny piątek w Krośnie i okolicach. Od rana na niebie dominuje błękit, a ewentualne chmury, które pojawią się w ciągu dnia, nie przyniosą ani kropli deszczu. Temperatury w samym Krośnie wskażą dziś maksymalnie około 21 do 23 stopni. Nieco chłodniej będzie w rejonach podgórskich, gdzie słupki rtęci zatrzymają się na 18 kresce, a wyższe partie Bieszczadów odnotują zaledwie 16 stopni. Czeka nas dziś też całkiem silny północno-zachodni wiatr, który w porywach w górach może osiągnąć do 55 km na godzinę.
15: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrolitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.

I know, w RMF Max, Rudimental z Khalidem i takie, to mamy, jak sobie pomyślimy o weekendzie, o tych wszystkich fajnych rzeczach, które można w weekend zrobić. Oczywiście ja wiem, że skończy się jak zawsze, że będziemy odpoczywać, takie mrugnięcie okiem i nagle jest niedziela wieczór, wiem, ale właśnie ten piątek, kiedy myślimy, że cały piątek, cała sobota, cała niedziela nasza jest najprzyjemniejsza, ile planów można porobić. Pamiętajcie, że te weekendowe plany można nam podsyłać na Messengera, głosóweczką na przykład, albo na 3001. Piszcie śmiało, albo nagrywajcie się. Metzner i Gotema, za chwilę 10:00 będzie flash i pogoda. RMS.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
8: Świeże hity.
1: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00.
8: Tylko w RMF Max.
9: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej. Kryniczanka.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
12: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Zdrowit.
15: I po reklamie.
16: Jest 10:00. Słuchacie RMF Max Krosno. Przy mikrofonie Marek Makuła. Zapraszam na ekspresowy flash i najświeższą pogodę. Część koalicji rządowej nie poprze ustawy o najmie krótkoterminowym w kształcie przygotowanym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Kto sprzeciwia się rządowej ustawie?
17: Polska 2050, która swoje poparcie dla projektu uzależnia od dwóch poprawek. Chodzi o wprowadzenie przepisów jeszcze w tym roku, a nie w 2029, jak przewidują rządowe przepisy. Oprócz tego politycy tego ugrupowania chcą, aby oprócz samorządów, wspólnoty mieszkaniowe mogły decydować, czy w danym bloku może być prowadzona działalność najmu krótkoterminowego. Jak słyszę, bez tych dwóch kwestii Polska 2050 nie będzie głosować w Sejmie za rządową ustawą.
16: A to ma trafić do Sejmu w przyszłym miesiącu, dodaje Kacper Wróblewski.
1: To jest RMF Max Krosno.
16: Przenosimy się na nasze lokalne tory, bo czekają nas potężne utrudnienia. Od 29 maja pociągi na trasie z Jasła przestaną kursować, a w ich miejsce aż do końca października wejdą autobusy zastępcze. Jak potwierdziliśmy dla Was w Urzędzie Miasta, pierwsze komunikaty krążące od rana w mediach są błędne. Samochodem przez tory na Okulickiego i Naftowej nie przejedziemy już od 1 czerwca. Pod koniec czerwca drogowce zablokują popiełuszki, ale przejazd wjazdy na Wyspiańskiego i Klonowej zostaną zamknięte dopiero 1 sierpnia. Tego samego dnia otwarty zostanie przejazd przez Popiełuszki, zaś otwarcie pozostałych zaplanowano dopiero na sam koniec października. Po tych trudnych wiadomościach z dróg teraz w pigułce info o czymś znacznie przyjemniejszym, czyli o planach na wolny czas. W Sanoku Kultowe Muzeum Budownictwa Ludowego szykuje dla nas niesamowitą nowość, dzięki której zyskamy świetne miejsce na weekendowe wycieczki. Zupełnie nowy jest sektor leśny.
7: Pomysł mający prawie 20 lat, także go troszeczkę odświeżamy, wracamy do pomysłu sektora leśnego. Jesteśmy już po spotkaniach z nadleśnictwami, z dyrekcją lasów w Krośnie i wszyscy zwrócili uwagę na to, że jest teraz ten ostatni moment na to, aby jeszcze uratować to wszystko, co związane z historią.
16: Mówił dyrektor skansenu Marcin Krowiak. Zostajemy w regionie, ale zmieniamy temat, bo podkarpacką oświatę czeka rewolucja. Skala zapowiadanych na nowy rok szkolny likwidacji i przekształceń placówek okazała się znacznie większa niż początkowo zakładano. Na liście do zamknięcia jest już ponad 20 szkół i przedszkoli w regionie, w tym podstawówka w Jaśle oraz liceum w Dukli.
14: Jeżeli szkoły są zagrożone, to doskonale o tym wiedzą samorządy przede wszystkim. I tak mam nadzieję, że zagospodarują i dzieci, i szkołę, i infrastrukturę, żeby ona służyła dalej mieszkańcom danej miejscowości.
16: Ale jeszcze nie wszystko stracone.
14: Jeszcze nie mamy pełnej wiedzy, dlatego że my dajemy tylko opinię. Natomiast o zamknięciu szkoły decyduje samorząd i Rada Gminy. Trzeba po naszej opinii jeszcze przegłosować i czasem dochodzi do tego, że mimo, że opinia jest pozytywna, to samorząd decyduje się jeszcze zaczekać.
16: Wyjaśniała podkarpacka kurator oświaty Dorota Nowak-Maluchnik. A na koniec tego flesza jeszcze krótko o tym, dlaczego musimy mieć się na baczności, jeśli wybieramy się w okolice gminy Żurawica. W rejonie miejscowości Orzechowce, Łujkowice oraz Lipowica zaobserwowano niedźwiedzice z młodymi. Służby apelują o ostrożność.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
16: Czas na szybki rzut oka na aktualną aurę w regionie. W Krośnie możemy liczyć dzisiaj na mnóstwo słońca i bardzo stabilną pogodę, idealną na końcówkę tygodnia. Co prawda w ciągu najbliższych kilku godzin na niebie okresami pojawiać się zacznie nieco więcej chmury, ale nic z nich nie spadnie. Temperatura maksymalna w mieście i okolicznych powiatach podskoczy do komfortowych 23 stopni. Jedynym minusem mogą być dziś porywiste podmuchy północnego wiatru, które szczególnie dadzą się we znaki w wyższych partiach Beskidu Niskiego. Barometry pokazują bardzo wysokie ciśnienie na poziomie 1027 hektopaskali.
18: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
19: Co nas najbardziej kręci w piątek? No, co za pytanie. No to, że jest piątek, po prostu. No to jeszcze bardzo podkręcająca nuta do kompletu. Felix Jen, Kaskada i Boy You Turn Me. Dawid Miązek, jest 10:00, ja zapraszam do 13:00.

0: I od razu się jakoś fajniej, cieplej robi dzięki takim nutom. John Summit, The Chainsmokers, Ilzy, All The Time w RMF Max. A propos, no to teraz już chyba można to powiedzieć prawie, że oficjalnie, że weekend zapowiada się bardzo, bardzo ciepło. Ale na pewno nie tak ciepło, jak gorąca atmosfera robi się wokół zabawy. Za dużo, za mało. Słuchajcie, ponad 14 tysięcy złotych jest do wygrania, ale jesteśmy już bardzo, bardzo blisko dokładnej kwoty. Na naszym koncie jest na pewno więcej niż 14 419, ale mniej niż 14 490, czyli te widełki bardzo, bardzo wąziutkie. A teraz jeszcze, tak, już mogę, jeszcze się tam upewniam z kolegami z reżyserki, mogę. No to jazda z rundą bonusową. Mnożę zgłoszenia od teraz przez najbliższe 10 minut 250 razy, więc daj sobie trochę zabawy, trochę emocji w ten piątek. Za 3.69 wyślij szybciutko SMS-a z hasłem MAX pod numer 7327, a może się bardzo zwrócić, bo może za takiego SMS-a wpaść do ciebie ponad 14 tysięcy złotych. Albo jak nie SMS-owo, to na rmfmax.pl się zgłoś. Też mnożymy szanse ze zgłoszeń online. www.rmfmax.pl albo 7327 i hasło MAX. Runda bonusowa tylko przez 10 minut. Max.
1: Reklama. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji dzień mamy z aplikacją. Empik.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
4: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
5: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
4: No, ładne kwiatki.
5: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
6: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: W RMF Max krosnomęskie granie orkiestra i kawałek nareszcie. Zawsze czekam na numer tego projektu, a niebawem pierwsze koncerty. Tymczasem na naszym podwórku nowe laboratorium w Jaśle, rakietowa robota. Zakład produkcji specjalnej Gamrat właśnie odpalił Centrum Badań Nieniszczących, miejsce, gdzie testują paliwo rakietowe i ładunki, ale spokojnie, niczego nie wysadzają. Całość powstała w ekspresowym tempie, tylko 9 miesięcy, a kosztowała 11 milionów złotych. To nie tylko inwestycja w sprzęt, ale i w przyszłość polskiej zbrojeniówki. Może nie polecimy jeszcze na Marsa, ale polski przemysł obronny właśnie dostał solidnego boosta.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Gdzie poznałeś swojego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Hi Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Marianne, a gdzie mogę kupić ten...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marianne, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Dzieciaki zaskakują cię swoją wyobraźnią? To ty za

0: Dzień dziecka to Allegro.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze sociale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
6: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Czas na szybki rzut oka na aktualną aurę w regionie. W Krośnie możemy liczyć dzisiaj na mnóstwo słońca i bardzo stabilną pogodę, idealną na końcówkę tygodnia. Co prawda w ciągu najbliższych kilku godzin na niebie okresami pojawiać się zacznie nieco więcej chmur, ale nic z nich nie spadnie. Temperatura maksymalna w mieście i okolicznych powiatach podskoczy do komfortowych 23 stopni. Jedynym minusem mogą być dziś porywiste podmuchy północnego wiatru, które szczególnie dadzą się we znaki w wyższych partiach Beskidu Niskiego. Barometry pokazują bardzo wysokie ciśnienie na poziomie 1027 hektopaskali.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Hit na maksa. RMF Max Krosno.

I bestia, takie to połączenie i wizualne, i dźwiękowe w tym numerze. Eminem z Rihanną, Love the Way You Lie. W RMF Maxa na zegarach już prawie godzina 11. No to zanim 11, to jeszcze czegoś fajnego posłuchamy, czegoś fajnego od Bledki, konkretnie tu bez dwóch zdań, piękna, nie bestia. Dwa dni i ten numer to jest cały czas świeżynka, ale już się doczekała też swojej akustycznej wersji, równie fajnej. Teraz Bledka, a już za chwilę witamy 11 fleszem i prognozą pogody. Zostańcie z nami.

0: reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
9: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
8: Sprawdź to sam, check it out.
9: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
10: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
11: Masz to Brico!
12: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Bricomarché, nasze ceny rządzą.
13: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Już dziś o 19.55 oglądaj Polsat Hit Festival i koncert Krzysztof Krawczyk, to już 5 lat. Piosenki wokalisty zaśpiewają Edyta Górniak, Kaja, Andrzej Piaseczny, Maciej Maleńczuk, Miłosz Sydney Polak, Natalia Schroeder. Oglądaj w Polsacie.
17: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
18: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
17: Latium?
18: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
17: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
18: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
19: Zdrowid.
20: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Słuchacie RMF Max Krosna, a przy mikrofonie melduje się Marek Makuła. Zapraszam na Flash. Sprawdźmy, co słychać w okolicy. Około 11 tysięcy amerykańskich żołnierzy ma ostatecznie stacjonować w Polsce. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski precyzuje wczorajszy lakoniczny komunikat Donalda Trumpa. Przypomnijmy, amerykański prezydent napisał, że wyśle do Polski dodatkowych 5 tysięcy żołnierzy.
2: Dzisiaj w Polsce stacjonuje 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy. W ostatnich dniach Pentagon ogłosił zmniejszenie ich liczebności do 6 tysięcy. No i właśnie te 6 tysięcy ma być zwiększone o ogłoszone w nocy dodatkowe 5 tysięcy żołnierzy. W efekcie obecność amerykańskich wojsk w Polsce pozostanie na mniej więcej takim samym poziomie jak teraz, czyli około 10-11 tysięcy, tak mówił Radosław Sikorski.
1: Tłumaczył Krzysztof Berenda.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Z wielkiej polityki schodzimy na nasze drogi, bo szykuje się gigantyczna batalia sądowa, budowa ekspresówki z Domaradza do Iskrzyni pod Krosnem. Państwowi urzędnicy żądają od firmy, która zrezygnowała z kontraktu, aż 160 milionów złotych odszkodowania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła już bankowe zabezpieczenie, dając wykonawcy czas na zapłatę do 3 czerwca. Sama firma uważa te roszczenia za bezprawne, twierdząc, że to ona pierwsza zerwała umowę z winy urzędników. Ten temat śledzimy dla Was i na pewno do niego wrócimy. Zostawiamy spory urzędników i sprawdzamy, co słychać w stolicy regionu. A tam, przy 8 Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie, rośnie nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny za ponad 2 miliony złotych. Wszystkie prace mają zakończyć się w drugiej połowie czerwca, dając nam doskonałe miejsce do letnich aktywności.
3: Rzeczywiście powstają nowe boiska przy 8 Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. To są nie tylko boiska, to są tereny sportowe, na które składają się m.in. właśnie wielofunkcyjne boiska ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia lekkoatletyczna.
1: Mówiła rzeczniczka prezydenta Rzeszowa Marzena Kłeczek-Krawiec. A teraz szybko i krótko o tym, co u nas na miejscu. Krośnieńskie Centrum Dziedzictwa Szkła wraca z kolejną odsłoną popularnego cyklu spotkań poświęconych szklanej twórczości. Wiadomo już, że jutro o 15 rusza wyjątkowa wystawa pod hasłem Materie Cielesności, której towarzyszyć będą widowiskowe pokazy hutnicze na żywo. Co jeszcze czeka odwiedzających?
4: Będzie rozmowa z artystami, więc można porozmawiać o szkle, można przyjść, wymienić się własnymi doświadczeniami, jeżeli ktoś pracował ze szkłem, na przykład w hucie szkła. Można zobaczyć wystawę, można zobaczyć pokaz hutniczy, można się wiele dowiedzieć.
1: Mówi Hanna Wajda-Lewera, kustosz w Centrum Dziedzictwa Szkła. Na koniec tego flesza jeszcze ważna informacja dla nas i naszych mam. Szpital w Brzozowie przygotował świetną akcję z okazji Dnia Matki, na którą warto zabrać najważniejsze kobiety w naszym życiu. We wtorek 26 maja w szpitalnej auli od 10 ruszają spotkania z ekspertami oraz praktyczne pokazy samobadania piersi. Specjaliści będą też doradzać w kwestii bezpłatnej mammografii dla pań między 45 a 74 rokiem życia, bo wczesne wykrycie zmian ratuje zdrowie i życie. A ja zapraszam już na pogodę.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: W Krośnie oraz na całym Podkarpaciu mamy dziś do czynienia z bardzo solidną, wyżową aurą. Zachmurzenie będzie dziś najwyżej małe lub umiarkowane, więc słońca nikomu nie zabraknie. Jeśli chodzi o temperaturę, to w najcieplejszym momencie dnia zanotujemy w Krośnie przyjemne 22 stopnie. Wędrujący po bieszczadzkich szlakach muszą przygotować się jednak na nieco niższe wartości, w granicach 14, może 16 stopni oraz dość silny wiatr wiejący z północy. Warunki do aktywności na polu są jednak idealne. Powietrze mamy czyste, a biometr korzystny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
6: Hity nam. Pozwolimy sobie na odrobinę szaleństwa po 11. A pewnie, że pozwolimy, a dlaczego nie? Loco Loco, Gordo i Rainier Zenewelt. Dawid Miązek, jestem z wami do 13. Zapraszam.

0: to you, Another 54 Ultra, to jest RMF Max, a na platformy podcastowe, na YouTube'a RMF Max i na RMF On wjechał już najnowszy odcinek podcastu Bratnie Dusze. Adrian Nakrysian, Agata Świderska, tym razem przepytują Agatę Dziarmagowską, Dziarmę, od niedawna żonę, wkrótce mamę. No i między innymi Dziarma zdradza, jak wyglądały jej fancy zaręczyny.
1: Świadczył się po prostu przy kanapie, gdzie ja byłam taka najedzona, leżałam na kanapie, w takiej obcisłej sukience byłam, więc też już rozpiłam sobie tam sukienkę. Bo statystycznie jest tak, że podobno, że więcej małżeństw się kończy, które wydaje bardzo dużo na wesele, bardzo dużo na zaręczyny, bardzo dużo na podróż poślubną.
0: No coś w tym jest, prawda? Bratnie Dusze już do posłuchania w całości, a jutro najciekawsze fragmenty po 10 na antenie RMF Max.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Masz już Modivo Club Gold?
7: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super, no to jak dołączyć?
6: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
9: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
8: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
10: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
11: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
16: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
15: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
16: Litorsal Senior?
15: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
17: Zdrowit.
18: I po reklamie.

0: Magnetiki, to jest Bauza w RMF Max, a w zabawie za dużo, za mało robi się coraz bardziej emocjonująco, tym bardziej jak sobie pomyślimy, że to się na pewno wydarzy. Nie ma innej opcji. Ktoś z was, prędzej czy później, najlepiej prędzej, zgarnie od nas ponad 14 kafli. Pytanie tylko, kto? No i ile dokładnie, bo na tym właśnie polega cała ta zabawa. Na szczęście nie musisz strzelać tak całkiem zupełnie w ciemno. Wiemy, że to jest więcej niż 14 419, ale mniej niż 14 490, czyli naprawdę, naprawdę wąziutko. To ty możesz dzisiaj zgarnąć tę kasę dla siebie. Wystarczy trafić, ile to dokładnie jest. Co do złotówki, ale najpierw zgłoś się do gry, wejdź do gry, daj sobie szansę na finał dzisiaj. rmfmax.pl albo ślij hasło Max SMS-owo za 369 pod numer 7327. RMF Max.
1: Reklama. Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Lato w Half Price.

0: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
2: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
1: No, ładne kwiatki.
2: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
3: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
6: W Krośnie oraz na całym Podkarpaciu mamy dziś do czynienia z bardzo solidną wyżową aurą. Zachmurzenie będzie dziś najwyżej małe lub umiarkowane, więc słońca nikomu nie zabraknie. Jeśli chodzi o temperaturę, to w najcieplejszym momencie dnia zanotujemy w Krośnie przyjemne 22 stopnie. Wędrujący po bieszczadzkich szlakach muszą przygotować się jednak na nieco niższe wartości w granicach 14, może 16 stopni oraz dość silny wiatr wiejący z północy. Warunki do aktywności na polu są jednak idealne. Powietrze mamy czyste, a biometr korzystny.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: Hity na maksa.
8: RMF Max Krosno.

Fast Cars, Superstars, brzmi to bardzo odpowiednio do samochodu, a zapewne niektórzy z was ruszą na weekendowe wycieczki, bo pogoda odpowiednia, to może być trening przed wakacjami. A dla tych, co wybierają się w Bieszczady, trening stania w korku na wjeździe do Cisnej, trwa operacja ratunkowa dla drogi wojewódzkiej numer 893. Robotnicy walczą z groźnym osuwiskiem, ale równocześnie trwają roboty przy przebudowie trasy. Całkowity koszt prac to ponad 15 milionów złotych. Szykujcie się na korki na Wielkiej Pętli Bieszczadzkiej, bo ekipy drogowców mają tam być aż do końca 2026 roku.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
2: No i mamy ich na liście Hot Dance. Możecie głosować także dzisiaj, także teraz. Martin Garrix i Ed Sheeran. Jak wam się podoba numer Repeated? Myślę, że muszą być w zestawieniu.
1: Hot Dance Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
2: Przemek Grabowski, czekam na wasze głosy.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka.
5: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
8: A nie mówiłem?
7: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
1: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
9: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Skakujcie na wysokie obroty z RMF Max Krosno. 12 na liczniku, tu Marek Makuła, flash i zestaw doniesień z regionu i z zamiedzy. Transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce, ogłosił w serwisie X wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Wcześniej szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w sprawie wzorów takich dokumentów. Obowiązywać będą trzy formy aktu małżeństwa: kobiety i mężczyzny, kobiety i kobiety albo mężczyzny i mężczyzny. We Fleszu w południe przypominamy uczniom, to już ostatnie chwile, by poprawić oceny końcowe na świadectwach. Do wakacji został miesiąc.
3: Tylko z matmą gorzej, ale jestem na profilu humanistycznym, więc jakoś się to wyklaruje.
4: To dla ciebie teraz ostatnia prosta, żeby coś poprawić, prawda?
5: Tak.
4: I jaki masz plan na to?
5: No, ładny uśmiech, szczera rozmowa, myślę, że pomoże.
2: Z uczniami liceum w mazurskim Węgorzewie rozmawiał Piotr Bułakowski.
6: To jest RMF Max Krosno.
2: Ruszamy w teren, bo w sąsiednim Jaśle ruszyło nowoczesne centrum badań nieniszczących, które pozwoli lokalnym zakładom zbrojeniowym aż czterokrotnie zwiększyć dotychczasową wydajność. Specjalistyczne laboratorium powstało w zaledwie 9 miesięcy i zajmuje się prześwietlaniem ładunków prochowych oraz paliwa rakietowego. Nowa placówka dała zatrudnienie 15 osobom i stanowi kluczowy element większego planu, dzięki któremu za 2 lata ruszy masowa produkcja elementów zwiększających zasięg amunicji artyleryjskiej. Zostajemy przy dobrych wiadomościach, bo w Krośnie rusza bezpłatny program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku skierowany do dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Dzięki temu rodzice szybko i bez kosztów sprawdzą zdrowie swoich pociech.
7: Akcja obejmuje małych mieszkańców miasta z roczników 2020, 21 i 22. W ramach programu realizowanego przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie na terenie krośnieńskich przedszkoli wykonywane będą przesiewowe badania okulistyczne, m.in. pod kątem zeza, ostrości wzroku czy refrakcji. Rodzice mogą liczyć także na konsultacje z lekarzem specjalistą oraz działania z zakresu edukacji zdrowotnej. Badania będą prowadzone od maja do listopada tego roku.
2: Informował Łukasz Zakrzewski. Szybki skok do Sanoka. Tamtejszy skansen lada moment wzbogaci się o nową atrakcję, czyli wyczekiwany od dawna specjalny sektor poświęcony tradycjom bieszczadzkich drwali, dając nam kolejny powód do weekendowych odwiedzin. Będzie opcja z bliska zobaczyć dawne narzędzia, a nawet historyczny ciąg ryzowy służący do transportu drewna.
8: Będziemy chodzić po lesie, ale oprócz chodzenia po lesie będziemy również mogli zobaczyć całą infrastrukturę związaną z funkcjonowaniem lasów państwowych, bo będziemy chcieli i poprzenosić obiekty, docelowo obiekty, które też będą udostępniane łącznie nawet z przygotowaniem wystawy tematycznej, ale też chcielibyśmy, żeby w tej części parku była i szkółka leśna.
2: Zachęca dyrektor skansenu Marcin Krowiak. A na koniec tego flasza jeszcze krótko o roszadach personalnych na szczytach władzy w Rzeszowie. To potwierdzone info. Dotychczasowy dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Tomasz Cyran odszedł ze stanowiska na własną prośbę, a jego miejsce zajęła dziś związana z urzędem od 2008 roku Monika Barszcz-Chodkowska. I to tyle w RMF Max. To był krośnieński flash w pigułce, a u nas już teraz najświeższa prognoza pogody.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
2: Mamy dla Was naprawdę genialne wieści. Ten piątek nie bierze jeńców. W całym powiecie możemy cieszyć się fantastyczną, słoneczną aurą i tylko delikatnymi chmurkami dla ozdoby. Temperatura w najcieplejszych miejscach sięgnie dziś solidnych 23 stopni, a jeśli lecicie akurat przez podgórskie serpentyny, to spodziewajcie się około 20 kresek na plusie. Tylko na wieczorne spacery w wyższych partiach gór warto wrzucić na siebie lekką bluzę. Taki spokojny, słoneczny scenariusz bez kropli deszczu potowarzyszy nam jeszcze przez całe popołudnie oraz pierwszą część weekendu. Warunki idealne, by w pełni wykorzystać ten dzień.
9: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
10: Hity na Mamy 12 na zegarach, słuchacie RMF Max i to jest już ostatnia godzina programu Byle do obiadu, najlepszego programu do słuchania w pracy. W ten weekend, słuchajcie, kończy się Ekstraklasa, a przed nami nasz rodak, który z klubowej Ekstraklasy awansował do Ligi Mistrzów. Andy Dusty, Zokaria, Dawid Miązek, zapraszam.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja

0: Somber, Back to Friends w RMF Max. Ja patrzę przed chwileczką, słuchajcie, Przemek Grabowski dobija mi się do drzwi z studia, mówi wpuść mnie, bo mam ważne ogłoszenie. No to dawaj, Przemek, co tam się ważnego dzieje?
1: Hej, cześć, tu Graba, jak się macie piątkowo-weekendowo? Wpadłem na chwilę, żeby ogłosić mega gwiazdę, mega wydarzenia, czyli festiwalu ING Silesia Beats 2026. Piękny muzyczny weekend w Chorzowie, już coraz bliżej, kto się szykuje na czerwiec, ekipa RMF Max będzie na miejscu. Mamy już mega line-up, ale teraz ogłaszam kolejną gwiazdę, Jason Derulo. No on śpiewa, robi to lepiej niż ja. Znacie go chyba doskonale, świetnie tańczy, jeszcze lepiej śpiewa i z wielką przyjemnością wraca do Polski, będzie na ING Silesia Beats. No i zagramy go teraz przy piątku w RMF Max. Jason Derulo wraca, Want to Want Me. Do zobaczenia, do usłyszenia. A kto będzie słuchać RMF Max, może jeszcze wygrać bilety.

0: minuty, słuchajcie, w zapętleniu. Alok z Khalidem, Dive Into Me. No ale przecież kolejne świetne numery czekają, dlatego ja tylko, słuchajcie, na chwileczkę, tak szybciutko, żeby nie umknęło, że rundę bonusową właśnie odpalamy w zabawie. Za dużo, za mało, słuchajcie, za mniej niż 3 godzinki już finał naszej zabawy, w którym do zgarnięcia jest 14 tysięcy złotych, a żeby się znaleźć w tym finale, to ty teraz, przez najbliższe 10 minut wyślij SMS-a z hasłem Max pod numer 7327 za 3,69, a my dostajemy od ciebie wtedy aż 257 wiadomości. Tak jakbyś wysłał tych SMS-ów 257, a płacisz tylko raz, więc się opłaca. Tylko proszę bez marudzenia, że nie, no bez sensu, bo ja przecież nie wygram, nie. Słuchajcie, ktoś te pieniądze musi zgarnąć. 14 tysięcy złotych, ponad 14 tysięcy złotych na pewno wpadnie do kogoś z was. To jest kwestia tylko do kogo i kiedy. No to zrób tak, żeby do ciebie dzisiaj te pieniądze trafiły. Ślij hasło Max pod 7327 albo wbijaj na rmfmax.pl. Runda bonusowa tylko przez 10, no już 9 minut. RMF Max.
1: Reklama.
2: Mówiłem ci, że za dużo.
3: Najpierw mówiłeś, że za mało.
4: Na spokojnie. Jest kasa do wzięcia, tylko trzeba ustalić ile. Gdzieś między 14 a 15 tysięcy. Codziennie jest łatwiej i codziennie możesz próbować trafić. Zgłoś się. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
7: Blik. Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
8: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
9: Masz już Modivo Club Gold?
10: Nie, a warto?
9: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
10: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
9: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
10: Brzmi super, no to jak dołączyć?
9: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii miała być jedna doniczka,
12: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
16: I po reklamie.

Flex, Warren Fever Dream. Z pełną świadomością podrzucam wam klimaty weekendowe, a weekend oficjalnie startuje o 18:00. Tak to ktoś kiedyś ustalił i ja tej wersji się trzymam. I tak dla was w RMF Max Krosno gramy już w piątkowe popołudnie. A teraz mocno aktualny temat Bieszczady. Głośno o miśkach w mediach, co niestety przekłada się na rezerwacje turystów, a jest słabo. Bieszczadzki Park Narodowy doliczył się około 20 stałych bywalców plus kilku wędrowców, czyli misiów na gościnnych występach. Cała ta banda jest pod czujnym okiem fotopułapek. Park ogarnia aż 70 potencjalnych miejsc na niedźwiedzie norki, a wszystkie nagrania są regularnie sprawdzane. Miśki są policzone i, uwaga, nie są problematyczne. Jeżeli tylko stosuje się podstawowe zasady zachowań na szlakach, to jest bezpiecznie. Niedźwiadki chodzą własnymi drogami.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
5: Lat.

0: Świętuj z nami 26. urodziny Bricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Firma Danwood SA zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
10: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
9: No, ładne kwiatki.
10: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
11: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
14: Mamy dla Was naprawdę genialne wieści. Ten piątek nie bierze jeńców. W całym powiecie możemy cieszyć się fantastyczną, słoneczną aurą i tylko delikatnymi chmurkami dla ozdoby. Temperatura w najcieplejszych miejscach sięgnie dziś solidnych 23 stopni, a jeśli lecicie akurat przez podgórskie serpentyny, to spodziewajcie się około 20 kresek na plusie. Tylko na wieczorne spacery w wyższych partiach gór warto wrzucić na siebie lekką bluzę. Taki spokojny, słoneczny scenariusz bez kropli deszczu potowarzyszy nam jeszcze przez całe popołudnie oraz pierwszą część weekendu. Warunki idealne, by w pełni wykorzystać ten dzień.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
15: RMF Max.
16: RMF Max Krosno.

Meduza, James Carter, Elidio i Fastboy to Bad Memories w RMF Max. Ja już się co prawda zwijam, słuchajcie, ale nikt mi nie zarzuci, że zostawiam was w złym towarzystwie, bo najlepsze teraz Ania Wojtkowiak i Fiołas za chwilę przejmują studio. No i też nikt mi nie zarzuci, że was zostawiam na cały weekend, bo wracam jutro o poranku. Zapraszam, będzie Max Games, będą też Bratnie Dusze, tym razem z Agatą Dziarmą, Dziarmagowską. Będzie fajnie. Od 8 jestem jutro z wami, tymczasem jeszcze na deser dzisiaj ode mnie Wiktor Waligura i 4 pory roku. Dawid Miązek, miłego popołudnia, trzymajcie się, pa!

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miała być jedna doniczka,
2: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
6: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
7: Polsat Hit Festival. Już dziś o 19.55 koncert radiowy hit roku. Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Kaja, Roxy, Jubileusze, Enej, Skawińskiego i Tkaczyka oraz koncert poświęcony twórczości Krzysztofa Krawczyka. Tylko w Polsacie.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.

0: 97 i 6 FM.
1: Wbijamy w pierwszą godzinę po południu. W RMF Max Krosno Flash, Marek Makuła i błyskawiczny przegląd tematów z naszej okolicy. Do bazy lotniczej w Łasku przylecą dziś trzy pierwsze samoloty F-35, przekazał szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To są pierwsze F-35 na wschodniej flance NATO. To pokazuje, jak ważne są relacje polsko-amerykańskie, jak ważne są relacje transatlantyckie, jak ważne są inwestycje.
1: W sumie polska armia kupiła od Amerykanów 32 samoloty F-35, które będą znane pod nazwą Husarz. Oficjalne powitanie pierwszej trójki F-ów zaplanowano na 12 czerwca.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Wiatr miesza w planach na Podkarpaciu, bo planowany na dziś widowiskowy skok z najwyższego wieżowca w Rzeszowie został przesunięty na godzinę 23 z powodu niesprzyjających warunków pogodowych. Adrian Bartecki miał pierwotnie skoczyć o 16 i 19, ale silny wiatr zmusił organizatorów do zmiany planów, a kolejne próby odbędą się prawdopodobnie w sobotę i niedzielę rano. Ten temat śledzimy dla Was i na pewno do niego wrócimy, bo cała akcja ma szczytny cel. Skoczek zbiera fundusze na leczenie 3-letniego Krystiana ze Straszęcina, który walczy z ciężką chorobą, a jego jedyną szansą jest terapia w USA za 16 milionów złotych. Z Rzeszowa wracamy na lokalne podwórko, bo w naszym mieście rusza właśnie trzecia edycja głośnego projektu Krośnieńskie spotkania ze szkłem, który przyciąga fanów unikalnego rzemiosła. Jesteśmy na bieżąco z tym, co w kulturalnym życiu miasta. Tym razem wydarzenie potrwa aż do końca czerwca i będzie oficjalną, niezwykle efektowną zapowiedzią wielkiego festiwalu szkła, jaki czeka na nas tej jesieni.
3: Chcieliśmy zrobić taką właśnie formułę otwartych spotkań. Nazwaliśmy to jest Krośnieńskie spotkania ze szkłem. One odbywają się, tak jak mówię, raz na 3 mniej więcej miesiące, raz na 2 miesiące. Zawsze jest ogłoszenie na naszej stronie, na naszym Facebooku, na stronie miasta, na stronie Visit Krosno, że można wtedy przyjść do Centrum Dziedzictwa Szkła, bo to nie jest tak, że Centrum Dziedzictwa Szkła jest tylko biletowane. Są też wydarzenia, w których można uczestniczyć, nie płacąc za bilet i na przykład porozmawiać z artystą.
1: Wyjaśniała kustosz CDS Hanna Wajda-Lawera. A teraz w pigułce info o sportowych nowościach z regionu. Nowe boisko oraz siłownia plenerowa, które powstają przy rzeszowskim 8 liceum, posłużą znacznie szerszej grupie miłośników sportu. Wykonawca zapowiada, że z nowoczesnego kompleksu sportowego już w te wakacje bez problemu skorzystają wszyscy mieszkańcy okolicznych osiedli.
4: Są miejsca, z których będą korzystać nie tylko uczniowie, ale również mieszkańcy okolicznych osiedli. Budowa tego nowego rzeszowskiego kompleksu sportowego rozpoczęła się w marcu tego roku. W pierwszej kolejności wykonawca przeprowadził roboty ziemne połączone z rozbiórką tych starych nawierzchni, które już tam były. Kolejnymi etapami prac była m.in. przebudowa sieci sanitarnej, wykonanie sieci zasilającej, oświetleniowej, monitoringu.
1: Mówiła rzecznik prezydenta Rzeszowa Marzena Kłaczek-Krawiec. A na koniec tego flesza jeszcze krótko o tym, jak nie przegapić szansy na nową posadę w regionie. W Jaśle mija dziś ostateczny termin na zgłaszanie się do pracy w tamtejszym magistracie. Urząd miasta pilnie szuka specjalisty do spraw ochrony przyrody w Wydziale Rewitalizacji i Zieleni Miejskiej. Jeśli macie odpowiednie papiery, to jeszcze zdążycie, bo decyduje data wpływu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Słońce w Krośnie świeci dziś wysoko, a na termometrach mamy właśnie popołudniowe maksimum. Do końca dnia w naszym mieście utrzyma się nieskazitelna, stabilna pogoda z temperaturą na poziomie 22, może 23 stopni. Nic tylko zrzucić grube łachy i łapać słońce. Nad głowami od czasu do czasu przesuną nam się białe chmury, ale gwarantuję, że na pewno nie spadnie z nich deszcz. Przed nami jeszcze wiele godzin ze słońcem, który zostanie z nami także w jutrzejszą sobotę i dopiero w niedzielne popołudnie może chlupnąć i pogrzmieć, ale do tego czasu za oknami będzie bajka. Tylko ciśnienie mamy bardzo wysokie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
6: Minęła 13. Mamy piąteczek. To właśnie wtedy dochodzi do rozszczepienia ciała i duszy. Ciało jest w pracy, a dusza przy grillu.
7: Anka i Piałas, my sercem przy was w każdym razie. Anima i Joy zaraz, a na start Tame Impala.
6: Do 17:00 będzie do zgarnięcia ponad 14 tysięcy złotych, dlatego warto być blisko. Róbcie głośniej, to jest RMF Max. Mamy prawie weekend.

0: Jakby polecieć tak stereotypowo, to Metzner i Gotham to jest taki typowy polski vibe. Nostalgicznie i raczej powiedziałabym z niedowierzaniem.
1: Podejrzliwie. No bo jakby wam ktoś powiedział, że dzisiaj po południu możecie być bogatsi o ponad 14 tysięcy złotych, też pewnie byście mieli wątpliwości.
0: A już na pewno powiedzielibyście, a gdzie tam ja?
1: Nigdy nic nie wygrałem.
0: A grałeś? Byłeś? Widziałeś?
1: To zagraj teraz, bo teraz każde zgłoszenie będziemy mnożyć, a zgarnąć można ponad 14 tysięcy.
0: 263 razy. Od teraz mnożymy każde zgłoszenie w naszej zabawie za dużo, za mało. Wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em i już jesteście w grze.
1: Nie bądź niedowiarkiem, zgarnij dużą kasę. 7327, SMS o treści MAX. Każdy teraz razy 263.
2: Reklama. Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit.
11: A co tam w Carrefourze?
10: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
0: I po reklamie.
1: Gramy.
2: Nie oceniamy.
1: RMF Max. Krosno 97,6 FM.

0: Szokujące jest to, że przede wszystkim bronią się smakiem, a nie są o smaku nikotyny, no. Jak?
1: Ja uważam, że Wojtek Szczęsny powinien zrobić biznes z innym polskim bramkarzem reprezentacji, który już co prawda parę lat temu grał, Przemysław Tytoń. Panowie oboje powoli kończą piłkarską karierę, jeżeli oni nie będą razem, ja nie wierzę w miłość.

tym numerem w głośnikach. Jeśli siedzicie za kółkiem, to lepiej wieść się pomału. Gips i win za nami w RMF Max. Jednak nie wszystko można pomału, bo patrzę na zegar. No i powoli zbliża się koniec rundy bonusowej, a warto byście o niej pamiętali, bo po 14 można zgarnąć

0: 14 tysięcy.
1: Po 14, tak, czyli już za chwilę. 263 razy jeszcze teraz. Do 13.50 mnożymy każde wasze zgłoszenie, więc pospieszcie się. Wyślijcie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Ta kasa już prawie siedzi w waszym portfelu.
0: Wy wiecie, że my nigdy was w pracy nie poganiamy. Ale tutaj dbamy o to, byście nie przegapili wielkiej szansy na duże pieniądze. 7327. SMS o treści MAX. Jeszcze chwilę. Każdy. Razy 263.
2: MAX. Reklama.
3: Możesz zgarnąć niezłą kasę.
4: Ile?
1: Wiadomo, że 14 419 zł to za mało.
0: A 14 490 zł to za dużo.
3: Za dużo, za mało. Zgłoś się, traf i wygraj. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek. Wszystkie orzechy i mieszanki orzechowe marki Bakaland. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Tak, drugie tańsze gratis. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
8: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
7: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
9: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
10: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
11: A nie mówiłam?
10: Weź, nie! Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
12: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
13: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
14: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
15: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
16: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
20: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
21: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
22: Lato w Half Price.

0: kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Gdzie pan tak pędzi, panie Maćku?
3: Do Żabki. Prawie zapomniałem o dniu matki.
2: No, ładne kwiatki.
3: Właśnie, kwiatki. I dwa bilety do kina. Takie do kwiatków dodatki.
4: Pamiętaj o dniu matki i o tym, że w Żabce przy zakupie bukietu kwiatów za 27,99 z aplikacją możesz odebrać dwa bilety do multikina za 12 zł każdy. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Słońce w Krośnie świeci dziś wysoko, a na termometrach mamy właśnie popołudniowe maksimum. Do końca dnia w naszym mieście utrzyma się nieskazitelna, stabilna pogoda z temperaturą na poziomie 22, może 23 stopni. Nic tylko zrzucić grube łachy i łapać słońce. Nad głowami od czasu do czasu przesuną nam się białe chmury, ale gwarantuję, że na pewno nie spadnie z nich deszcz. Przed nami jeszcze wiele godzin ze słońcem, który zostanie z nami także w jutrzejszą sobotę i dopiero w niedzielne popołudnie może chlupnąć i pogrzmieć, ale do tego czasu za oknami będzie bajka. Tylko ciśnienie mamy bardzo wysokie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: RMF Max.
3: RMF Max Krosno.

0: Rose w RMF Max. Do Berlina Bruno Mars przyjeżdża w czerwcu tego roku na Stadion Olimpijski. Można sobie sprawdzić, może można się wybrać.
1: W Korei się zakochał.
0: No,
1: bo w Berlinie
0: nie
1: będzie ciężej.
0: To tam nic nie instynuje, jeśli chodzi o urodę.
1: Ale
0: nie
1: jeśli
0: zawsze
1: chodzi,
0: to jest najważniejsze.
1: Jeśli chodzi o miłość i związki, to na części pierwsze rozkładają ją Agata i Ada w programie Bratnie Dusze. I jutro po 10:00 warto być przy głośniku słuchając RMF Max, bo ich gościem będzie Dziarma.
2: RMF Max, hity na maksa.
0: Na YouTubie RMF Max możecie sprawdzić każdy odcinek. W poprzednim pojawiła się Ula Kowalska z Modelek, a one teraz w

0: zaproszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
6: Znałem to już.
5: Dzięki RMF Max.
1: To tego się słucha.
5: Max jest pierwszy. Wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy.
7: Świeże hity.
1: Hop Benz Extra. Od poniedziałku do piątku po 20.
7: Tylko w RMF Max.
8: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
11: Ach, to niska cena.
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Krimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Masz już Modivo Club Gold?
15: Nie, a warto?
14: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
15: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
14: W Modivo EOBUWIE...

0: Przybuj na modiwo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
1: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: I po reklamie.
4: RMF Max.
5: Hit na maksa.
4: Krosno 97 i 6 FM.
6: W RMF Max wskakujemy w popołudniowy rytm. Na zegarach 14.00. Czas na szybki flash z Krosna i okolic. Zaprasza Marek Makuła. 3 czerwca wchodzi w życie nowy przepis. Osoby do 16 roku życia jadące rowerami i hulajnogami muszą mieć założony kask. Za jego brak grozi mandat w wysokości 100 zł. Jak na razie w sklepach rowerowych nie widać zwiększonego zainteresowania kaskami.
7: Po kaski przychodzą?
8: Nie.
9: Pomalutko, ale nie ma tak, że są tłumy.
7: Dużo trzeba wydać?
10: Tu zależy jaki kask. Może kosztować tam 100-150 zł, może kosztować i kilkaset złotych. Jak ktoś gdzieś spada z roweru czy z hulajnogi, to ta głowa pierwsza leci.
6: Usłyszał w sklepach rowerowych w Lublinie Dominik Smaga.
4: To jest RMF Max Krosno.
6: A skoro już mowa o aktywności, jednośladach, to u nas świetna wiadomość dla lokalnych klubów i kibiców. Krosno zyskało właśnie nowoczesną bazę noclegową, bo przy ulicy Czajkowskiego oficjalnie otwarto dom sportowca. Nowy obiekt należący do Mosiro oferuje aż 144 miejsca noclegowe w 70 pokojach, a także całodobową obsługę i monitorowany zamykany parking dla autokarów. W budynku powstały też dwie klimatyzowane sale konferencyjno-szkoleniowe, idealne do odpraw zespołów. Sprawdził to dla Was nasz reporter. Z Krosna ruszamy prosto w Bieszczady, bo powstający w Sanockim Muzeum Budownictwa Ludowego nowy sektor leśny ma być nie tylko atrakcją, ale przede wszystkim genialną, żywą lekcją historii regionu. Twórcy stawiają na mocny charakter edukacyjny, dlatego na miejscu na własne oczy zobaczymy zapomniane rzemiosła, w tym widowiskowy wypał węgla drzewnego czy maziarstwo.
11: Odtworzymy retorty, mielerze, czyli całą gospodarkę, także nie chodzi nam tutaj tylko o tą specyfikę obiektów, żeby przenieść i postawić, ale chcemy, żeby to była też ekspozycja żywa, edukacyjna, i kierowana też do wszystkich, pokazując już tą ponad stuletnią historię Lasów Państwowych i całej gospodarki z tym związanej.
6: Mówi dyrektor skansenu Marcin Krowiak. A teraz krótko o tym, co rozpala dyskusję w regionie. Temat ostrych cięć w podkarpackich szkołach budzi ogromne emocje, a kuratorium sukcesywnie opiniuje kolejne wnioski samorządów o likwidację ponad 20 placówek. Urzędnicy nie kryją, że w dobie kryzysu demograficznego i rosnących wydatków bardzo małe szkoły po prostu straciły rację bytu.
12: 20-osobowe szkoły to nie jest uspołecznianie ucznia. Musimy pamiętać, że uczniowie też nie chcą chodzić do klasy, gdzie jest jeden uczeń. Bo ja rozmawiam z takimi uczniami, my nigdy nie dajemy opinii, jeżeli nie pojedziemy na miejsce, nie zobaczymy, jak wygląda infrastruktura, nie porozmawiamy z rodzicami. W bardzo dużej części rodzice przychylają się do tego, co mówi samorząd, tym bardziej, że dzieci naprawdę mają w niedalekiej odległości kolejną szkołę.
6: Mówiła podkarpacka kurator oświaty Dorota Nowak-Maluchnik. A na koniec tego flesza jeszcze krótko i szybko o ważnym miejscu na mapie lokalnego wolontariatu. W Nowej Dębie oficjalnie ruszyło Centrum Organizacji Pozarządowych, które ma być wspólnym miejscem spotkań i współpracy dla lokalnych społeczników. Obiekt oferuje darmową przestrzeń oraz szkolenia dla mniejszych stowarzyszeń, które nie posiadają własnej bazy lokalowej. Otwarcie nowej placówki połączono z forum dyskusyjnym dla organizacji z powiatu tarnobrzeskiego i stalowo-wolskiego.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
6: W Krośni i okolicach popołudnie mija pod znakiem absolutnie kapitalnej wyżowej aury. Niebo nad naszym regionem jest tylko częściowo pokryte niegroźnymi chmurami, które co chwilę ustępują miejsca pełnym promieniem słońca. Słupki rtęci w mieście pokazują dziś maksymalnie 23 stopnie, z kolei na bieszczadzkich połoninach około 15. Pogoda jest jednak idealna na popołudniowy wypad. Północno-zachodni wiatr jest dziś umiarkowany i tylko chwilami na otwartej przestrzeni może szarpnąć nieco mocniej. Ta doskonała pogoda bez opadów utrzyma się do końca dnia, a także jutro, a zepsuje się dopiero w niedzielne popołudnie.
13: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
5: Ostatnie godziny walki o przetrwanie w pracy przed nami. Ale spokojnie, będziemy wam towarzyszyć. Anka i Fioła z Siema po 14.
8: Damiano Dawid zaraz będzie ładować wasze baterie, ale na start jeszcze odpłyniemy sobie. To Iben i Halo w RMF Max.

0: słyszysz tę nowość,
1: to będzie dla nas za krótki dzień.
0: Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Słońce z głośnika, czyli Ed Sheeran w RMF Max. A teraz błyśnie oko tym, którzy uwielbiają zbierać monety. Wyszła kolejna nowa 5-złotówka, tym razem z perłą Lubelszczyzny. Seria Odkryj Polskę, tylko 1 000 000 sztuk.
1: To dlatego od rana pod bankami były te kolejki. U nas w kolejce Back to Friends i Sombr, a zaraz po nim finał zabawy Za dużo, za mało. I tutaj też będzie kasa. Ponad 14 000 do wzięcia. Czy komuś się uda ją zgarnąć? Zostańcie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Ostatnia w tym tygodniu szansa na dużą kasę, pora na finał zabawy Za dużo, za mało.
3: Wybraliśmy numer telefonu do dzisiejszego finalisty. Teraz niech tylko odbierze.
2: No zobaczymy, 6 sygnałów, tak według... Halo, cześć, tu radio RMF Max się kłania. Ania i Fiołas.
4: Witam.
2: Dzwonimy w zabawie Za dużo, za mało. Jak masz na imię?
4: Andrzej.
3: No z taką przyjemnością odebrałeś ten telefon, że mam wrażenie, że ty już chyba weekend rozpoczynasz, co?
4: O, już dawno rozpoczynam.
2: Jaki plan?
4: Czekam na żonę, jak przyjdzie, i na działkę.
3: Jak masz chwilę, może się okazać, że na czekaniu można wygrać.
2: Jaki plan?
4: Czekam na żonę, jak przyjdzie, i na działkę.
3: Jak masz chwilę, może się okazać, że na czekaniu...

0: jesteś gotów na oddanie tego strzału?
1: No, spróbuję.
0: Okej.
1: 14,470.
0: 14,470.
2: 14,470. Andrzej, to...
0: Za mało!
2: Aj!
0: Ale jest blisko, Andrzejku! To jest niesamowite, co się teraz dzieje.
2: Te widełki dzięki twojemu typowi są już bardzo wąskie, ale to niestety nie ta dokładna kwota, choć 500 na pocieszkę leci do ciebie od RMF Max.
1: Dziękuję bardzo, cieszę się.
0: Ja tak dopytam tylko, co z tą działką dla żony?
1: No, jakoś tam sobie podzielimy.
2: 400 Andrzej, 100 żona.
0: To się nazywa wspólnota małżeńska.
3: Sponsorem programu Za dużo, za mało w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Gdzie poznałeś tego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Hi Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
7: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
8: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
9: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
10: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
13: I po reklamie.
14: Najlepiej zmiksowana playlista.
15: Say no more.
14: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
16: Sponsorem prognozy pogody jest producent elektrowitu zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Właściciel marki Active Lab Pharma.
17: W Krośnie i okolicach popołudnie mija pod znakiem absolutnie kapitalnej wyżowej aury. Niebo nad naszym regionem jest tylko częściowo pokryte niegroźnymi chmurami, które co chwilę ustępują miejsca pełnym promieniom słońca. Słupki rtęci w mieście pokazują dziś maksymalnie 23 stopnie, z kolei na bieszczadzkich połoninach około 15. Pogoda jest jednak idealna na popołudniowy wypad. Północno-zachodni wiatr jest dziś umiarkowany i tylko chwilami na otwartej przestrzeni może szarpnąć nieco mocniej. Ta doskonała pogoda bez opadów utrzyma się do końca dnia, a także jutro, a zepsuje się dopiero w niedzielne popołudnie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Active Lab Pharma, oferujący elektrowit zawierający elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: go! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
1: Do 4 odliczał Pitbull, a do 1000 odlicza Cristiano Ronaldo. Tego jeszcze nie osiągnął, 1000 bramek, ale ma w końcu upragniony pierwszy triumf w lidze Arabii Saudyjskiej.
2: Jest mistrzostwo z Al Nasr i proszę Państwa, wzruszenie totalne, jeśli chodzi o Ronaldo. Łzy, które oczywiście pojawiły się na boisku. Można by powiedzieć, że gdyby Ronaldo miał 20 lat i patrzył na tę sytuację, to darby z niej łacha, prawda? A teraz jak ma 41, to zobacz, od razu zaczyna płakać, no
1: to
2: tak się wzrusza.
1: Akurat w przypadku Cristiano Ronaldo nie kwestia wieku. W wieku 20 lat on też pewnie by płakał na tę myśl.
2: Ja bym na miejscu producentów papieru toaletowego już się szykowała na tę 1000 bramkę Cristiano Ronaldo, bo jak strzeli, to będzie zgrywać się z wizerunkiem idealnie.

0: przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Szukasz fajnych miejsc na weekendowy wypad? Poznaj te, które powstały i rozwijają się dzięki funduszom europejskim. To całe mnóstwo świetnych atrakcji. Śledź nasze socjale i słuchaj RMF Max od poniedziałku do piątku po 16.30. Dowiedz się więcej i wygraj głośnik mobilny.
4: Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
6: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Siedzę na Maxa.
2: Krosno 97 i 6 FM.
4: 15 na liczniku, czas na ekspresowy flash w RMF Max Krosno. Przy mikrofonie Marek Makuła. Za kilka dni Dzień Matki, ale teraz o akcji, w której mogą wziąć udział wszystkie kobiety. 26 maja Amazonki zapraszają kobiety w całej Polsce do udziału w wyjątkowej ogólnopolskiej kampanii profilaktyki raka piersi pod hasłem Badamy nie tylko mamy. Jej celem jest zwiększenie świadomości, że wcześnie wykryty rak jest wyleczalny. Amazonki będą zachęcać kobiety do regularnych badań. Od godziny 13 będą obecne w gminach, miasteczkach oraz centralnych punktach dużych miast. W programie kampanii m.in. bezpłatne badania profilaktyczne, nauka samobadania piersi, spotkania, rozmowy i kobiece wsparcie.
2: To jest RMF Max Krosno.
4: Z ważnych tematów zdrowotnych przenosimy się prosto na nasz krośnieński rynek, bo niezwykłe pokazy hutnicze oraz sobotni wernisaż w Centrum Dziedzictwa Szkła zainaugurują kolejną odsłonę głośnych spotkań z artystycznym rzemiosłem. Wystawa zapowiadająca jesienny festiwal skupi się wokół tematyki ludzkiego ciała, przedstawionego za pomocą ceramiki oraz tradycyjnego płynnego tworzywa. Będzie też okazja osobiście porozmawiać z autorkami tych niesamowitych prac.
5: Jest to okazja do takiej pochwały, wręcz rozmowy z artystą i zobaczenia z bliska, bo na wernisażach, na dużych imprezach nie ma szansy, żeby przyjść i tak po prostu nieśpiesznie pobyć z artystą, pobyć ze szkłem, a to jest taka wyjątkowa okazja. Jest sobota, jest niedziela, więc teoretycznie dni wolne. Zapraszamy w sobotę i w niedzielę od godziny 14:30, wstęp wolny.
4: Zachęcała Hanna Wajda-Lewera, kustosz w CDS. A teraz w pigułce info o tym, jak genialnie i zupełnie za darmo spędzić najbliższe dni. W ten weekend na Podkarpaciu czeka nas masa darmowych atrakcji w ramach akcji funduszowy Maj. Już jutro od godziny 10 do 15 możemy odwiedzić bazę lotniczego pogotowia ratunkowego w Sanoku, gdzie z bliska zobaczymy ratunkowy śmigłowiec oraz spotkamy się z pilotami i lekarzami. Trzeba jednak pamiętać, że załoga cały czas pełni dyżur ratunkowy, więc wejścia na teren bazy będą limitowane ze względów bezpieczeństwa. Z kolei w Jaśle w różnych punktach miasta, w tym w generatorze nauki GEN i na rynku, startuje impreza pod hasłem Europa blisko mieszkańców z pokazami laserowymi, strefą gastro i symulatorami. Uciekamy szybko do stolicy regionu. W Rzeszowie przy ulicy Wyspiańskiego trwa budowa wyczekiwanego kompleksu sportowego z boiskami i infrastrukturą lekkoatletyczną dla tamtejszego liceum. Robotnicy pracują na pełnych obrotach, by zdążyć przed wakacjami i oddać gotowe obiekty do użytku jeszcze w czerwcu. Na jakim dokładnie etapie jest obecnie ta inwestycja?
6: Gotowa jest już podbudowa pod nawierzchnię boisk wraz z tymi krawężnikami, obrzeżami. Zamontowaliśmy już słupki pod piłkochwyty. Montowane są właśnie elementy siłowni, kosze do koszykówki, a prace zakończą się na koniec czerwca, więc na wakacje boisko będzie, mam nadzieję, dostępne dla naszych najmłodszych.
4: Mówiła Marzena Kłyczek-Krawiec, rzecznik prezydenta Rzeszowa. I to na razie na tyle w RMF Max Krosno. Teraz zapraszam na flesz sportowy z Krzyśkiem Chwalińskim, a następnie na pogodę.
7: Najpierw siatkówka. Sezon reprezentacyjny ruszył już na dobre. Dzisiaj grają obie polskie kadry. Siatkarki o godzinie 17 w Genui zmierzą się w towarzyskim spotkaniu z Turczynkami. O 20 w ramach Silesia Cup w Katowicach męska polska kadra podejmie Ukrainę. Trener piłkarskiego Lecha Poznań, Duńczyk Nils Frederiksen, przedłużył trenerski kontrakt z Kolejorzem.
8: To świetna wiadomość dla fanów Lecha. W końcu pracując od niemal 2 lat w Poznaniu, Nils Frederiksen po raz drugi wywalczył w tym sezonie Mistrzostwo Polski. Dotarł też do 1/8 finału Ligi Konferencji. W tym roku ma dużą szansę wprowadzić Lecha nawet do Ligi Mistrzów.
7: Zauważa Cezary Dziwiszek. Jutro Lech w ramach ostatniej kolejki Ekstraklasy zagrał siebie z Wisłą Płock, a później w Poznaniu rozpocznie się świętowanie zdobycia tytułu. Miko Marczyk i Daniel Dymurski rozpoczynają drugą rundę rajdowych Mistrzostw Europy Rajd Skandynawii. Wieczorem w Szwecji pierwszy odcinek specjalny.
4: No, przed nami ostatnie godziny z dzisiejszymi maksymalnymi temperaturami, ale w Krośnie wciąż możemy cieszyć się piękną końcówką tygodnia, a termometry niezmiennie wskazują od 21 do 23 stopni w cieniu. W dolinach i rejonach podgórskich notujemy z kolei od 18 do 21. Zachmurzenie mamy zmienne, od małego po umiarkowane, jednak nie ma mowy o jakichkolwiek opadach deszczu. Północny wiatr powoli zaczyna tracić na sile, choć wysoko w górach, w porywach wciąż potrafi osiągać do 55 km na godzinę. Jutro też sucho, ciepło i słonecznie, a popada dopiero w niedzielne popołudnie.
2: Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska. Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Spójrzcie na to wszystko, co jeszcze wam zostało do zrobienia. I pomyślcie, że to mogą być ważne tematy przyszłego tygodnia. Mamy po 15 w piątek.
10: I łapiemy weekendowy vibe, między innymi z Jazzy and Spritz, którzy pojawią się już zaraz. Tuanka i Fiołas.
9: I pozdrawiamy tych, którzy dziś treningu nie odpuścili. Dzisiaj dzień Pacmana.
10: New Religion, Bibi Rexa na start.

0: idealny kawałek, by wskoczyć na rower i poczuć wiatr we włosach. 54 Ultra i Anotr. Talk to you w RMF Max.
1: I o tym się też mówi, proszę Państwa. Świecka komunia nowym trendem w Polsce. Może wybieracie się na tę klasyczną już w ten weekend? No to zaraz szczegóły o tym, jak to się robi bez księdza. RMF
2: Max. Sponsorem programu i wszystko gra jest Erste Bank Polska.
3: Sponsorem i wszystko gra jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Reklama. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
7: Rossmann. Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
8: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
14: Krosno 97,6 FM.

0: Swedish House Mafia. Wait so long. No ja już nie mogę się doczekać. Myślę, że nie tylko ja. Jak to się robi bez księdza? No zdrać nam to, Ania, w końcu.
1: Pierwsza komunia bez księdza, słuchajcie. No to jest właśnie to, jak rodzice chcieliby bez księdza, ale dzieci przychodzą do domu i mówią: mamo, ja chcę do komunii, no.
0: Bo inni chodzą.
1: No inni chodzą, ale przede wszystkim, bo inni potem się lansują prezentami.
0: Ale to przecież nie dla prezentów.
1: No oczywiście, że nie. Natomiast restauracje przyjmują chętnie. No bo dlaczego by nie zorganizować takiego rodzinnego spotkania w białym wymiarze, prawda?
0: Świecka komunia, piękna.
1: No to jak trochę sojowa kiełbaska, co? No.
0: to prędzej pierwsza koperta, a nie pierwsza komunia powinno się nazywać.
1: Przyjęcie.
0: A to świecka pieśń na świecką komunię.

0: kojarzy mi się z taką jakąś letnią bryzą ta piosenka. Bledka i jej dwa dni. No i właśnie nadchodzą te dni, w których możliwe, że słupki termometrów przekroczą próg nawet 30 stopni, tak zapowiadają synoptycy, chociaż zawsze podoba mi się to uprawdopodobnienie. Możliwe. Ale nie jest powiedziane, że na pewno. Zawsze dlatego, sobie zostawić trzeba granicę błędu.
1: Dlatego krem z filtrem zawsze piszą, że jest wodoodporny, gdyby padało. No zaraz sprawdzamy szczegóły w prognozie, jak będzie w okolicy. Max.
2: Reklama. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: To niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna jako w skrynung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do

0: Ale żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 39,99, a teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus? Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
11: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
10: Latium?
11: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
10: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
11: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
12: Zdrowid.
13: I po reklamie.
14: No, przed nami ostatnie godziny z dzisiejszymi maksymalnymi temperaturami, ale w Krośnie wciąż możemy cieszyć się piękną końcówką tygodnia. Termometry niezmiennie wskazują od 21 do 23 stopni w cieniu. W dolinach i rejonach podgórskich notujemy z kolei od 18 do 21. Zachmurzenie mamy zmienne, od małego po umiarkowane, jednak nie ma mowy o jakichkolwiek opadach deszczu. Północny wiatr powoli zaczyna tracić na sile, choć wysoko w górach, w porywach wciąż potrafi osiągać do 55 km na godzinę. Jutro też sucho, ciepło i słonecznie, a popada dopiero w niedzielne popołudnie.

0: przy tym numerze, ale się jedzie. Yearbooks za nami w RMF Max. Nawet się nie chcę spieszyć, ale jeżeli ostatnio złapał was odcinkowy pomiar prędkości na A6 koło Szczecina, być może nie trzeba tego mandatu płacić, bo wyszło, że sprzęt zawyżał pomiary.
1: Ale to jest wspaniała informacja, chociaż wychodzi na to, że liczy się, kto urządzenie programuje, prawda? To jest pierwsze założenie człowieka, kto z nas sobie kiedyś czegoś nie zawyżył, nie powiększył, no.
0: No ale ile takich jeszcze błędnie działających urządzeń w Polsce aktualnie mierzy i wlepia mandaty? To jest moje pytanie.
1: Masz rację, to trzeba sprawdzić wszystkie. Nie wiadomo, co jeszcze można podważyć.
2: To jest nowość RMF Max.
0: Jedno jest niepodważalne, nowości mamy najwięcej w RMF Max. Milky, jego Just the Way You Are.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały, zagadki i mnóstwo kontaktu z wami. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Mamy 16. Czas na krótki flash w pigułce z RMF Max Krosno. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam. U nas wiosna dopiero się rozkręca, a we Francji prognozowana jest fala upałów. Wyjątkowo gorący ma być najbliższy weekend i przyszły tydzień.
3: Temperatura w Paryżu sięgnąć ma 30 stopni Celsjusza w cieniu. Jeszcze bardziej upalnie będzie na przykład w sławnych nadatlantyckich kurortach, takich jak Biarritz, gdzie temperatura przekroczy 35 stopni. Generalnie opalać się będzie można bez problemu na wszystkich francuskich plażach. Jest to więc dobry okres na ewentualny wypad do Francji, bo ceny są niższe niż na przykład w lipcu i sierpniu. To prawdziwa przyjemność. Po tygodniach deszczowej pogody jest w końcu znowu słońce i można usiąść w kawiarnianym ogródku, tłumaczy mi młody paryżanin.
2: Informował Marek Gładysz.
4: To jest RMF Max Krosno.
2: Z gorącej Francji wracamy na nasze drogi, bo w tę niedzielę czekają nas spore utrudnienia z powodu nocnej jazdy ratowników. Od 12 do 22 całkowicie zablokowana będzie ulica Rejtana w Jedliczu oraz ulica Obrońców Westerplatte. Wieczorem między 20 a 22 ruszy wielka kolumna pojazdów, więc zamknięta zostanie trasa powiatowa przez Dobieszyn oraz w Krośnie Krakowska, Piłsudskiego, Podwale i Grodzka. Ten temat śledzimy dla Was i na pewno do niego wrócimy, bo sama charytatywna akcja w Jedliczu zapowiada się niesamowicie. Na miejscu zobaczymy setki lśniących wozów strażackich, rzadkich pojazdów zabytkowych i tuningowanych fur z całego kraju, ale będą też różnorodne pokazy, jedzenie i atrakcje dla bąbelków. Z Jedlicza przeskakujemy szybko do Sanoka, gdzie szykują się spore zmiany kadrowe w służbie zdrowia. To potwierdzone info. Zarząd powiatu oficjalnie rozpoczął poszukiwania nowych dyrektorów dla dwóch kluczowych placówek: Sanockiego Szpitala oraz Bieszczadzkiego Pogotowia Ratunkowego. Szczegóły zna nasz reporter.
5: To moment dla doświadczonych menadżerów, którzy mają konkretny plan na rozwój lokalnej ochrony zdrowia. Kandydaci muszą przygotować nie tylko komplet dokumentów, ale przede wszystkim autorskie koncepcje funkcjonowania tych jednostek. Czasu nie ma wiele. Termin składania aplikacji mija już na początku czerwca. O tym, kto przejmie stery w szpitalu i pogotowiu, przekonamy się po zakończeniu procedur konkursowych.
2: A informował Łukasz Zakrzewski. Sanockie Muzeum Budownictwa Ludowego również nie zwalnia tempa i po ogłoszeniu budowy sektora leśnego już szykuje dla nas kolejne ambitne plany wystawiennicze. Dyrekcja skansenu chce sukcesywnie pokazywać kolejne unikalne gałęzie podkarpackiego rzemiosła i historii, które do tej pory nie miały swojego stałego miejsca.
6: Jeżeli tak mówimy, że jest jeszcze miejsce na kolejny sektor i tutaj w tym przypadku sektor leśny, to nie mówimy, że jest to już koniec, bo...
5: Marzenia są.
6: Cały czas marzenia są, cały czas dążymy do tego, aby muzeum się rozwijało, abyśmy w pozytywny sposób zaskakiwali zwiedzających. Wielokrotnie słyszymy tutaj od osób, które były kilka razy, czy nawet kilkanaście razy i te osoby same powtarzają, że za każdym razem odkrywają i widzą coś nowego.
2: Mówi dyrektor skansenu Marcin Krowiak. Ten flash kończymy schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Orzechowcach. Powstaje tam tak zwane psie miasteczko. Pracownicy placówki chcą całkowicie zlikwidować stare boksy i zastąpić je nowoczesnymi i ogrzewanymi domkami. Pierwsza taka ocieplona chatka dla czworonogów, wyposażona w łazienkę do kąpania piesków i magazynek, jest już gotowa, a kolejne pojawią się w czerwcu i lipcu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
2: Piątkowe popołudnie w Krośnie przynosi nam dokładnie to, czego oczekiwaliśmy. Sporo słońca, trochę niegroźnych, niedeszczowych chmur i bardzo przyjemne ciepło. Do końca dnia w mieście czeka nas stabilna pogoda. Idealne 22-23 stopnie stworzone do zrzucenia dachów w waszych kabrioletach. A w rejonach podgórskich powietrze ogrzało się do maksymalnie 21 kresek. Wiatr, który w ciągu dnia był dość porywisty i północny, powoli zaczyna cichnąć. Jutro czeka nas powtórka tej udanej aury, więc możecie śmiało planować sobotni odpoczynek na słońcu. Pogoda zepsuje się dopiero w niedzielę po południu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. enova.pl.
8: I ruszyli!
9: Hity na maksa!
8: Kroić cebulkę, nacinać kiełbaski. W końcu minęła czwarta w piątek. Siema!
10: Z dziką przyjemnością zapowiadamy to, co choćby wydarzy się w pierwszym kwadransie u nas. Zokaria, Andy Dust, za chwilkę Loco Loco i Gordo.
8: Anka i Fioła, cały czas z wami.

0: Nakręcony porządnie Gordo i Rainer Zonnewelt. Loco Loco w RMF Max. No to niestety, ale kręcić nie będzie się dobrze chyba u wulkanizatorów, bowiem idą po nich roboty AI i będą wymieniać opony szybciej. Jest pierwszy startup i już wiadomo, że w ciągu godziny można zmienić koła aż 6 samochodom.
1: Normalnie to tak z pół godzinki w jednym aucie, jak wulkanizator jest sprawny, ale już to widzę, wiesz, podjeżdżasz jak w pit stopie Formuła 1.
0: Ale jeżeli roboty mają być, słuchajcie, naprawdę idealną kopią człowieka, to czekam na tego, który wreszcie usiądzie i powie: jestem zmęczony. RMF Max.
1: Żeby było wiarygodnie, to powinien mówić: kto to panu tak? Sam Feldman.

0: White 2115, Vivi Simon i Palar, California Love, tymczasem California Love Polskę, New York Love Polskę, LA Love Polskę, a dokładnie polski kompot.
1: Kto by pomyślał, szał na punkcie polskiego kompotu.
0: Za chwileczkę szczegóły, zostańcie, jak to możliwe, że influencerzy pokochali ten nasz wywar od lat znany. Damiano Dawid będzie wcześniej jeszcze.
2: Max. Reklama. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
9: Lidl. To się opłaca.

0: Na przykład hulajnoga elektryczna Motus Scooty 10 Lite piątej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.

0: Metzner i Gotham, my tu nie spadamy, tylko rośniemy w oczach Amerykanów. Polski kompot stał się hitem TikToka u amerykańskich influencerów. Mówią o tym, że jest bardzo zdrowy na cerę.
1: Wszystko wiemy.
0: Na jelita.
1: Też wiemy.
0: No i co najlepsze, jedzą owoce z tego kompotu pałeczkami.
1: To nowość akurat, tak? Nie
0: to,
1: próbowałem.
0: To może do nas przyjść jeszcze ze Stanów, ale bardzo mi się też podoba chicken tea. Nie wiem, czy wiesz, co to jest.
1: Chicken tea?
0: Tak, to jest rosół z kubeczka pity. Tak wiesz, bez niczego, nie?
1: Czyli... O, to powiedzcie babci w niedzielę przy stole chicken tea, zobaczcie, jaką będzie miała minę. Koniecznie fota. My wracamy do was po weekendzie, po 13 w poniedziałek. Będziemy tu na was czekać w RMF Max. Anka i Fiołas.
0: Dziękujemy serdecznie za dzisiaj. Pa!

0: Funduszowy Maj.
1: Dzisiaj kolejna odsłona naszego cyklu Funduszowy Maj. Tym razem odwiedzimy Pałac Branickich w Białymstoku, a z nami dr Magdalena Muskała. Dzięki funduszom europejskim muzeum ma nowe, ciekawe propozycje dla odwiedzających.
2: Zależało nam, żeby w pałacu wytyczyć nowe przestrzenie dla zwiedzających. Niewątpliwie tym najbardziej reprezentacyjnym i oryginalnym wnętrzem jest korpus główny, a zwłaszcza piwnice pałacowe. I to

0: właśnie piwnice pałacowe zostały najbardziej zrewitalizowane, zostały odkryte sklepienia oryginalne, dokopaliśmy się nawet do oryginalnej XVII-wiecznej posadzki, oryginalnego XVII-wiecznego tynku.
1: A jak wygląda ta ścieżka Spacer w przeszłość?
0: Ta nasza ścieżka Spacer w przeszłość jest ścieżką opartą o multimedia. Multimedia pokazują różnego rodzaju duchy przeszłości, od dziedzińca poprzez poszczególne pomieszczenia korpusu głównego, gdzie mamy znaki w postaci kiosków multimedialnych i każdy kiosk przedstawia kolejny fragment historii, a więc goście nasi wychodzą z pełnią historii o Pałacu Brailleckich.
1: Korzystaliście z funduszy europejskich.
0: Te pieniądze faktycznie dały nam możliwość zajęcia się od strony konserwatorskiej tym naszym dziedzictwem kulturowym Pałacu Brailleckich, ale z drugiej strony też przygotowaniem nowych przestrzeni do wprowadzenia turystów.
1: No i takie cuda też można spotkać w naszym kraju. Zapraszamy do Pałacu Brailleckich. Zobaczcie, jak pięknie wygląda dzięki funduszom europejskim. A już teraz wejdźcie na rmfmax.pl, jeżeli chcecie wygrać głośnik bezprzewodowy.
2: Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
2: W audycji lokowano funduszowy MAI, którego organizatorem jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.
4: Reklama.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
9: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
11: Co masz?
12: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
11: Chipsy Lays? Dzięki.
12: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
11: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
12: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
0: Zdrowit.
5: I po reklamie.
6: Piątkowe popołudnie w Krośnie przynosi nam dokładnie to, czego oczekiwaliśmy. Sporo słońca, trochę niegroźnych, niedeszczowych chmur i bardzo przyjemne ciepło. Do końca dnia w mieście czeka nas stabilna pogoda. Idealne 22-23 stopnie stworzone do zrzucenia dachów w waszych kabrioletach. A w rejonach podgórskich powietrze ogrzało się do maksymalnie 21 kresek. Wiatr, który w ciągu dnia był dość porywisty i północny, powoli zaczyna cichnąć. Jutro czeka nas powtórka tej udanej aury, więc możecie śmiało planować sobotni odpoczynek na słońcu. Pogoda zepsuje się dopiero w niedzielę po południu.
7: Hity na maksa.
8: RMF Max Krosno.
9: Two ships in the night.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Tym razem w rozmowie o miłości i związkach.
2: Gdzie poznałeś swojego męża?
3: A wiecie, co jest śmieszne? Poznałam go na paznokciach.
1: Hi Papi i Ada Krysian. Jak zawsze od serca. Bratnie dusze z Dziarmą. W sobotę po 10 w RMF Max.
3: Często przykrywamy sobie właśnie toksycznymi znajomościami, używkami prawdziwe problemy.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: I po reklamie.

0: Pora na szybki popołudniowy flash w RMF Max Krosno. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam o 17. Godzinę temu we Fleszu mówiliśmy o upałach we Francji, to teraz dla odmiany o śniegu. Jeśli wybieracie się w weekend w Tatry, to mamy dla Was informację. W wyższych partiach panują warunki jak w grudniu.
1: Jest jeszcze zalegający śnieg i na pewno do tego weekendu 4 czerwca na pewno go zostanie jeszcze trochę.
2: Czyli jeżeli wybieramy się na Rysy, na Orlą P, czy na Świnicę na przykład, to będzie potrzebny odpowiedni sprzęt typowo zimowy?
1: No tak, szczególnie po północnych stronach.
0: Ostrzegał w rozmowie z Maciejem Pałachickim ratownik dyżurny TOPR Krzysztof Długopolski.
3: To jest RMF Max Krosno.
0: Z zimowych Tatr wracamy w nasze strony, bo Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej świętuje swoje 35-lecie, a oficjalne uroczystości odbyły się dziś w gminie Lutowiska. Z tej okazji w miejscowości Dwernik otwarto specjalny szlak historyczny obejmujący 24 dawne placówki z okresu międzywojennego, gdzie dzięki tablicom z kodami QR możemy poznać losy dawnych obrońców granic. W południe przy stanicy Krasowej Chrebtiów zasłużeni funkcjonariusze odebrali awanse i wyróżnienia, a cały jubileusz uświetnił widowiskowy koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej z Nowego Sącza. A teraz krótko o sportowych inwestycjach w stolicy regionu. Przy 8 ogólniaku w Rzeszowie powstaje wielofunkcyjna strefa sportowa, która zaoferuje uczniom i mieszkańcom nowoczesne boisko oraz profesjonalną siłownię plenerową. Projekt robi ogromne wrażenie, ale muszę zapytać, ile to wszystko będzie kosztować podatników?
4: Koszty inwestycji to ponad 2 miliony złotych. Ale dzięki tej inwestycji uczniowie 8 liceum przy ulicy Wyspiańskiego oraz mieszkańcy zyskają nowoczesne, bardzo nowoczesne tereny sportowe. I mam nadzieję, że zachęci to wszystkich do uprawiania sportu.
0: Wyjaśniała rzeczniczka prezydenta Rzeszowa Marzena Koczek-Krawiec. Zostajemy przy tematach edukacyjnych, bo cały czas śledzimy fatalne doniesienia w sprawie masowych likwidacji podkarpackich placówek oświatowych, których na liście do zamknięcia od września jest już ponad 20. Urzędnicy tłumaczą decyzję brakiem rządowych funduszy i pustymi klasami. Ile takich wniosków trafiło już na biurko kuratora?
5: Ponad 20, tylko proszę pamiętać, że w tych wnioskach, które były, były też wnioski szkół, gdzie nie ma już uczniów. Na przykład było kilka takich szkół, gdzie nie robiono już od 2 lat naboru i teraz postanowiono jak gdyby zamknąć te szkoły, które i tak nie istniały de facto. Są też szkoły na przykład, gdzie zmieniono rejonizację i się okazało, że w rejonie są 2 szkoły. W jednej jest 20 uczniów, a w drugiej jest 200 uczniów.
0: Wyjaśnia podkarpacka kurator oświaty Dorota Nowak-Maluchnik. A na koniec tego flesza wracamy jeszcze na chwilę do niedzielnej akcji Nocna Jazda Ratowników w Wiedliczu. W jej trakcie na parkingu przy ulicy Rejtana pojawi się specjalny krwiobóz z Rzeszowa. Jak donoszą nam organizatorzy, od godziny 13 będzie można podzielić się tym najcenniejszym lekiem. Dodatkowo wolontariusze pomogą nam zarejestrować się w bazie dawców szpiku Fundacji DKMS. Żeby oddać krew, wystarczy mieć od 18 do 65 lat, ważyć minimum 50 kg, być zdrowym i zabrać dokument z numerem PESEL.
3: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Wieczór w Krośnie i okolicach upłynie pod znakiem niemal bezchmurnego nieba, a wiatr w niższych partiach regionu zupełnie ucichnie. Noc zapowiada się jednak dość rzeźko. Temperatura w mieście spadnie do około 7, może 10 stopni, a w bieszczadzkich dolinach lokalnie nawet do zaledwie 5. Jutro w ciągu dnia czeka nas kapitalna słoneczna sobota. Zachmurzenie będzie małe, a termometry wskażą maksymalnie od 21 do 23 stopni. Tę sobotę warto wykorzystać, bo już w niedzielę po południu mogą pojawić się burze, ale za to będzie cieplej, nawet do 25 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
3: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
7: RMS Max. Hity na maksa.
8: Mamy 4 minuty po 17 i przed chwilą wyskoczyło mi takie powiadomienie, czy powinnam potwierdzić tożsamość, więc myślę, Michale, że powinniśmy to zrobić. Natalia Kawałek.
9: Michał Siwek, potwierdzam tożsamość.
8: To jesteśmy my.
9: Wow.
8: I to jest jeszcze tożsamość kanału nadawczego, więc to jest ten program z wami do 20. Będziemy się dobrze bawić, tak jest.
9: Ale
8: plan.
9: I tak, jesteśmy nikim bez was, naszych słuchaczy.
8: Tak jest,
9: jak to zabrzmiało, ale to jest akurat prawda. Bez was ten program po prostu nie działa, więc bądźcie z nami. Messenger RMF Max można pisać w sprawie dowolnej, absolutnie. Tymczasem Somber w RMF Max.

0: Nasz ulubiony sposób na odstresowanie to właśnie takie la la la na przykład. Można sobie pośpiewać pod nosem, nam to wychodzi, wydaje mi się, całkiem nieźle. Szkoda, że tego nie słyszeliście, ale pozwolimy sobie tego już nie powtarzać. Niech to będzie nasza słodka radiowa tajemnica.
1: Ale więcej niż la la la. Więcej niż la la la. Potrzebujemy do naszej piosenki, którą jak zawsze piszemy w oparciu o wasze pomysły. Dziś uczcijmy piątek. Zapytajmy po prostu o plan na weekend i znów obiecujemy absolutnie każdą odpowiedź, która przyjdzie na Messenger RMF Max, uwzględnić w naszej piosence.
0: Będziemy się starać, będziemy się zmużdżać. Potrzebujemy właśnie jakoś dobrze się nastroić na weekend. Także piszcie śmiało Messenger RMF Max. Od teraz przyjmujemy wasze zgłoszenia i zrobimy z tego coś pięknego, wierzę. Ty też wierzysz?
1: Ja też wierzę.
0: To potrzebujemy jeszcze was, żebyście uwierzyli w nas. Piszcie, śmiało.
1: Tymczasem Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat, jest 17:11 w RMF Max.

0: Na Messengerze RMF Max cały czas wysyłacie nam, jaki jest wasz plan na weekend, żebyśmy my mogli z tego ułożyć piosenkę, a w międzyczasie inne bangery u nas lecą. To było męskie granie orkiestra i nareszcie.
1: Ale mamy też banger pod kątem newsowym, bo słuchajcie, no mocna rzecz się wydarzyła na świecie, a w zasadzie dzieje się cały czas. Naukowcy nie odpuszczają nawet w piątkowe popołudnie, cały czas pracują nad substancją, która ma pozwolić kotom żyć nawet, uwaga, 30 lat.
0: To będzie taki, można powiedzieć, kot nieśmiertelności.

0: New Religion to Baby Rexa i energetyczny beat, który jeszcze z nami na chwilę zostanie na pewno. Jest 17.31 i w RMF Max, żeby dobrze zacząć weekend.
1: Ale tak naprawdę dobrze.
0: To trzeba by jakąś nowość zapuścić.
1: No to mamy taki pewien pomysł. Numer, do którego można się fantastycznie pobujać, bo ma w sobie vibe Zerosów, takiego dobrego R&B, a jednocześnie jak się to zapuści w samochodzie, to tylko się modlić, żeby na trasie nie stała policja, żeby nie było żadnego fotoradaru, bo można trochę za bardzo odpalić wrotki.
0: Może dojść też do mimowolnego takiego bujania się samochodu w górę i w dół, bo on też może jak poczuje tak beat, to może się nie oprzeć. Także posłuchajcie tego, to jest Gibbs, Kukon, Jonathan i numer Ty masz.
1: No to macie.
2: To jest nowość w

0: Idąc tropem Eminema, też mam ochotę rzucić zaklęcie. Coś w stylu, nie wiem, hokus pokus, czary mary, niech ktoś zabierze chmury, dam grube dolary. Nie mam dolarów, ale mam dość tego zachmurzenia, które się pojawiło. Co to ma być?
1: Ja właśnie do końca nawet nie wiem, jak to wygląda w pozostałej części kraju, ale możecie oczywiście dać nam znać na Messengerze. Max. Czy słońce, czy niepogoda, czy deszcz, ale przede wszystkim posłuchać w prognozie, jak będzie w najbliższych godzinach, bo zaraz sprawdzone informacje. Bądźcie z nami.
2: Reklama.
3: Dariusz Szwakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Po raz pierwszy usłyszałam to w Maxie.
7: Znałem to już.
6: Dzięki RMF Max.
8: To tego się słucha.
6: Max jest pierwszy.

0: wiadomo, co jest i co będzie hitem.
1: Też bądź pierwszy. Świeże hity. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
2: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.
3: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
4: I po reklamie.

Wieczór w Krośnie i okolicach upłynie pod znakiem niemal bezchmurnego nieba, a wiatr w niższych partiach regionu zupełnie ucichnie. Noc zapowiada się jednak dość rzeźko. Temperatura w mieście spadnie do około 7, może 10 stopni, a w bieszczadzkich dolinach lokalnie nawet do zaledwie 5. Jutro w ciągu dnia czeka nas kapitalna słoneczna sobota. Zachmurzenie będzie małe, a termometry wskażą maksymalnie od 21 do 23 stopni. Tę sobotę warto wykorzystać, bo już w niedzielę po południu mogą pojawić się burze, ale za to będzie cieplej, nawet do 25 stopni.

0: weekendzik.
1: Nie tyle się zbliża, on już tu jest.
2: W naszych sercach mam wrażenie, że jest już od dobrych kilku godzin.
1: Tak, od poniedziałku o 8 już jest w moim sercu.
2: W pamięci też, na pewno.
1: A jakie plany na ten weekend, o to zapytaliśmy. Z tego zrobiliśmy dziś piosenkę, posłuchajcie jej.

0: kompletka. To tak bierze rękę, moje serce i robi takie a gili, gili, gili, gili, gili.
1: I ty się nie śmiejesz.
0: I nie, ja lubię, ja uwielbiam, absolutnie. Bledka i komu miałabym powiedzieć, trochę lirycznie, trochę nostalgicznie, ale za chwilę wróci energia i dobry beat w RMF Max.
1: I wrócimy do was też z bardzo fajnymi biletami. Zostańcie blisko. Szczególnie jeżeli chcecie się wybrać na ING Silesia Beats, bo takie bilety nam zostały.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
7: Citroen.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: I po reklamie.

0: Tu RMF Max Krosno, a przy mikrofonie kłania się Marek Makuła. Teraz krótko o tym, co słychać w regionie. Zapraszam na Flash. Od 29 maja pociągi na trasie z Jasła przestaną kursować, a w ich miejsce aż do końca października wejdą autobusy zastępcze. Samochodem przez tory na Okulickiego i Naftowej nie przejedziemy już od 1 czerwca. Pod koniec czerwca drogowce zablokują Popiełuszki, ale przejazdy na Wyspiańskiego i Klonowej zostaną zamknięte dopiero 1 sierpnia. Tego samego dnia otwarty zostanie przejazd przez Popiełuszki, zaś otwarcie pozostałych zaplanowano dopiero na sam koniec października.
1: To jest RMF Max Krosno.
0: Przenosimy się do Brzozowa, gdzie historyczny moment przeżywają tamtejsze służby ratunkowe. Strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oficjalnie przenieśli się do nowej, imponującej siedziby. Jakie możliwości daje im nowoczesny obiekt przy ulicy Bohaterów II Wojny Światowej? Sprawdza to nasz reporter.
2: Jestem na miejscu tuż obok nowej komendy. Różnica w komforcie pracy jest kolosalna. Strażacy zamienili dotychczasowe 1200 metrów kwadratowych ciasnej przestrzeni na ponad 2700 metrów nowoczesnego obiektu. Co to oznacza w praktyce? Koniec z trzymaniem cennego sprzętu pod chmurką czy w prowizorze. Wiatach. Teraz wszystkie wozy mają swoje miejsce w ogromnym garażu, a na działce o powierzchni ponad hektara powstało najlepsze na całym Podkarpaciu zaplecze szkoleniowe.
0: Relacjonował Łukasz Zakrzewski. O wielkim szczęściu mogą mówić dwaj wędkarze, którzy wczorajszy wieczór spędzali nad Jeziorem Solińskim. W miejscowości Wołkowyja pod mężczyznami nagle osunął się fragment brzegu, przez co obaj błyskawicznie wpadli do wody. Na miejsce od razu ruszyli bieszczadcy strażacy oraz policjanci, którym na szczęście udało się bardzo szybko wyciągnąć poszkodowanych na ląd. Wędkarzom nic poważnego się nie stało i nie potrzebowali pomocy medycznej. W Sanoku Kultowe Muzeum Budownictwa Ludowego szykuje dla nas niesamowitą nowość, dzięki której zyskamy świetne miejsce na weekendowe wycieczki. Zupełnie nowy jest sektor leśny.
3: Pomysł mający prawie 20 lat, także go troszeczkę odświeżamy, wracamy do pomysłu sektora leśnego. Jesteśmy już po spotkaniach z nadleśnictwami, z dyrekcją lasów w Krośnie i wszyscy zwrócili uwagę na to, że jest teraz ten ostatni moment na to, aby jeszcze uratować to wszystko, co związane z historią.
0: Mówił dyrektor skansenu Marcin Krowiak. Podkarpacką oświatę czeka rewolucja. Skala zapowiadanych na nowy rok szkolny likwidacji i przekształceń placówek okazała się znacznie większa niż początkowo zakładano. Na liście do zamknięcia jest już ponad 20 szkół i przedszkoli w regionie, w tym podstawówka w Jaśle oraz liceum w Dukli.
4: Jeżeli szkoły są zagrożone, to doskonale o tym wiedzą samorządy przede wszystkim. I tak mam nadzieję, że zagospodarują i dzieci, i szkołę, i infrastrukturę, żeby ona służyła dalej mieszkańcom danej miejscowości.
0: Ale jeszcze nie wszystko stracone.
4: Jeszcze nie mamy pełnej wiedzy, dlatego że my dajemy tylko opinię. Natomiast o zamknięciu szkoły decyduje samorząd i Rada Gminy. Trzeba po naszej opinii jeszcze przegłosować i czasem dochodzi do tego, że mimo, że opinia jest pozytywna, to samorząd decyduje się jeszcze zaczekać.
0: Wyjaśniała podkarpacka kurator oświaty Dorota Nowak-Maluchnik.
1: Nie spinaj się! Sprawdź pogodę w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
0: Czas na wieczorny raport pogodowy dla Krosna i całego regionu. Nadchodząca noc będzie wyjątkowo spokojna z bezchmurnym niebem, ale też całkiem chłodna. Słupki rtęci w najchłodniejszym momencie wskażą w Krośnie od 7 do 10 stopni, natomiast w górskich kotlinach temperatura może spaść nawet do 5 kresek. Za to jutro od samego rana czeka nas piękna nagroda. Sobota przyniesie mnóstwo słońca i wręcz idealne warunki do plenerowych aktywności, a w Krośnie temperatura wyniesie od 21 do 23 stopni. Kolejne dni przyniosą ucieplenie, ale i ryzyko deszczu, więc łapcie te chwile ulotne.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent polskiego systemu ERP Enova 365. Enova.pl.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
6: Hity na maksa. Powiem tak, co w prognozach, ja sprawdzam, ale mnie to nie interesuje. I tak zapraszamy i zaczynamy piękny majowy weekend. On i tak będzie piękny, nie patrz tak, Natalia. On będzie piękny.
1: Max.
6: Piękny będzie.
7: Ale ja to po prostu przyswajam, wiesz? Ja nie planuję protestować, planuję to ustawić jako swoje, nie wiem, motto życiowe, credo, to będzie piękny weekend i tyle, no.
6: Jak to się mówi? Manifestujemy, tak?
7: Manifestujemy.
6: Manifestujemy. Tame Impala i Dracula w RMF Max, 18.04, to jest RMF Max, to jest kanał nadawczy, jest już weekend. Przypominam.
7: Jakby to komuś umknęło, nie?

0: Katy Perry, The One That Got Away. No, odpaliły się wspomnienia, u niektórych być może smutne, ale mamy nadzieję, że teraz dzięki nam stworzą się wspomnienia piękne. Niebawem, bo między 12 a 13 czerwca właśnie dzieje się rzecz piękna. ING Silesia Beats, tam was chcemy wysłać. Mamy jakieś takie, wiecie, ostatnie bilety.
1: No, kilka ostatnich nam się uchowało.
0: Aha.
1: A co my robimy z biletami w RMF Max?
0: Rozdajemy!
1: Tak jest!
0: Brzmi jak plan.
1: Line-up jest wspaniały, bo dołączył do niego ostatnio Jason Derulo, jest już Timmy Trumpet, jest John Newman, bracia Kacperczyk, Wiz DMC. Wiele, wiele gwiazd, a wśród nich legenda polskiego rapu, czyli Soku.
0: Myślałam, że powiesz Jangle Osia, ale faktycznie Sokół też jest w tym line-upie. I dlatego mamy do was, kochani, prośbę. Zróbcie Sokoła.
1: No bo nie zrobicie.
0: Nie zrobicie. Nie nagracie nam na Messengerze RMF Max. Nie dacie rady.
1: No zrób
0: nie
1: Sokoła,
0: macie psychy.
1: Messenger RMF Max głosówka, gdzie robicie Sokoła, to jest wejście do zabawy, a jak już wejdziecie do tej zabawy, to na antenie RMF Max będzie można powalczyć o zwiększenie puli biletów, bo jak już dostaniecie się na antenę RMF Max, to jeden bilet jest wasz.
0: Czy bilet to jest małe słowo? Bo my to nawet mamy karnety dwudniowe, więc nie trzeba będzie się zastanawiać.
1: Jeden karnet już jest wasz, jak dostaniecie się na antenę, a będzie wtedy można zawalczyć o drugi, jednak ryzykując wtedy ten pierwszy. Więc zastanówcie się dobrze nad odpowiedzią na to pytanie, czy będziecie grali dalej, ale najpierw po prostu
0: zróbcie Sokoła.
2: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i kawałek.
0: Messenger RMF Max, tu robicie Sokoła i tutaj zgarniacie karnety na ING Silesia Beats.

0: Anima Joji, Beautiful w RMF Max. Mój top 3 numerów do picia kompotu. Ten numer absolutnie się tam znajduje.
1: Masz kompot, taką playlistę?
0: Absolutnie, mam playlistę do wszystkiego. Do picia kompotu też.
2: A długa jest ta playlista?
0: Nie, ta akurat jest krótka, bo kompot piję szybko, bo go lubię.
2: Okej, okay, ale myślę, że musisz ją rozbudować, bo idziemy do tego sezonu kompotowego mocno.
0: Absolutnie, w ogóle jeśli chodzi o kompotu. Kompot, to Polska się zatrzęsła w posadach, ponieważ Amerykanie odkryli kompot. I amerykański internet też się zatrzęsł w posadach. Amerykańskie TikTokerki publikują nowy superfood, jak to się mówi, który ma oczyszczać cerę i nazywają to fruit water.
1: Fruit water!
0: Tłumaczą to jako wywar z gotowanych owoców, a truskawki z niego wyjadają pałeczkami z jakiegoś powodu. To jest niesamowite. No, Amerykanie odkryli
2: słodkie
0: kompot.
2: To jest słodkie. Ale wiesz, w zeszłym roku odkryli, że warto otworzyć okna w domu, żeby przewietrzyć to mieszkanie. Więc wiesz, co to znaczy?
0: Powiedz to.
2: Amerykanie są jakieś 100 lat za Polakami.
0: I niech tam zostaną.
3: Reklama. Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Od piątku z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 14,99 za kilogram. A tylko w piątek. Kiełbasa żywiecka XXL Pico 600 gramów. Teraz 1+1 gratis. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład pralka Bosch 9 kg. Higiena Plus za 2439 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: hymny dla lata od modelek i włodarskiego, czyli lubię cię lato w RMF Maxa. Jak wiadomo, lato to czas sokołów. Sokole nasz, sokole przybywaj, sokole, daj głos proszę.
1: To ja.
2: Sokoł, który ma psychę, bo tak nam nagrałaś, Kinga. Ale jakbyś dała radę powtórzyć tego sokoła z nagrywki?
1: O matko!
2: No dawaj!
1: Ja chyba nie dam rady. Wiecie, co ja zrobiłam? Ja sobie odpaliłam, jak brzmi sokół, żeby zrobić to tak dobrze.
2: Ale to spróbuj, spróbuj.
0: No, na Messengerze flexowałaś się, że masz psychę, więc musisz mieć psychę zrobić to teraz na żywo na antenie.
1: Jezus, czy ja pamiętam, jak to brzmi?
0: Pięknie.
2: Zaliczamy.
0: To jest absolutnie sokół sokołów. Sokół milenium, wręcz
2: to
0: powiedziałbym.
2: Ustalmy, Kinga, że masz w takim razie już jeden karnet na ING Silesia Beats, ale jest opcja, żebyś miała dwa. Chciałabyś mieć dwa karnety?
1: Oczywiście, mam siostrę, która bardzo chce pojechać.
0: Tylko wchodząc do gry o drugi, ryzykujesz pierwszy, bo jeżeli przegrasz, to stracisz ten, który już masz.
1: Ale no jeżeli... trudno, bez niej nie jadę.
0: Jeżeli wygrasz, to masz dwa. Klasa.
2: Kinga mówiła, że ma psychę, no to,
0: to jest
2: nie ma co właśnie testować.
0: To jest też ta psycha sokoła właśnie. Jednocześnie przypominamy, że trochę ten żart wynika z tego, że sokół pojawi się też na scenie ING Silesia Beats razem z masą innych gwiazd.
2: Z Jangleosią na przykład. Z braćmi Kacperczyk też.
0: W związku z tym twoim zadaniem będzie rozpoznać, czy to sokół, czy to szpak. Tak dokładnie, Michał Szpak. Zostaną ci zaprezentowane cytaty. Trzy cytaty. Będą to cytaty albo z piosenki Sokoła, albo z piosenki Michała Szpaka. I twoim zadaniem będzie rozpoznać, z czyjej. Dobra?
1: No dobra.
2: No to mamy dla ciebie pierwszy fragment. Posłuchaj.
3: Mogę przeżyć życie, będąc na jego szczycie. Dostawać śniadania do łóżka i całusa w policzek.
2: Brzmi to jak sokół czy jak szpak? Jak myślisz?
1: Szpak.
2: Jak szpak. No to sprawdźmy.
4: Mogę cieszyć życie, będąc na jego szczycie, dostawać śniadania.
0: Aj, Kinga! No to jest klasyk od Sokoła. To jest ten rapowy klasyk Sokoła.
2: Ale jeszcze nic się nie kończy. Masz jeszcze dwie próby, tylko teraz na te dwie próby musisz odpowiedzieć dobrze. Trzymamy za ciebie kciuki mocno i podrzucamy ci kolejny fragment.
3: Jesteś bohaterem. Na zawsze.
2: I to bardziej Sokół czy Michał Szpak jest bohaterem na zawsze? Jaka piosenka ci się... Znowu Szpak? Sprawdźmy.
1: Niech będzie.
5: Jesteś bohaterem.
2: Kinga, wracasz do gry, masz punkt! Bardzo dobrze!
0: Jako ten Sokół szpony wystawiłaś! I jeszcze... Prawie sięgnęłaś po te bilety, ale musisz poprawnie odpowiedzieć na ostatni cytat. Posłuchaj więc... Uważnie.
3: Ja słucham małolatów, żeby wiedzieć, co się kroi. Słucham zgredów, żeby wiedzieć, jak było.
2: Sokół czy szpak?
1: Sokół.
2: Jesteś pewna?
1: Tak.
0: Zabrzmiała pewnie.
4: Ja słucham małolatów, żeby wiedzieć, co się kroi.
2: Kinga, to tak powiedzmy to oficjalnie, masz dwa karnety na ING Silesia Beats. Rozumiem, że siostra też się pewnie cieszy, co?
1: Tak! Na niego traktata! Tak jest!
0: Przepraszam, czy siostra gdzieś tam w okolicy jest?
1: Nie ma, ale ja się nagrywam, żeby jej powiedzieć, bo ona pewnie nie słucha, ale po prostu jak jej to powiem, to ona padnie.
2: No mamy nadzieję, że nie padnie mimo wszystko.
1: Po prostu my jesteśmy techno dziewczynami i to jest idealny festiwal dla nas.
0: Klasa, o to chodzi. Dwa sokoły wyklute z obu jajeczek w sokolim
1: tak
0: gnieździe
1: jest.
0: I lecicie razem do Parku Śląskiego. Niech oni tam uważają na te ostre dzioby.

0: Bull nastraja nas powoli na piątkowe balety. Mamy nadzieję, że macie jakieś baletowe plany, bo pogoda zapowiada się nieźle, a szczegóły usłyszycie już za chwilę.
1: Czy trzeba zakładać przeciwdeszczowe baletki?
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.
7: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
15: Wow, zrobiłam dyszkę.
16: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
17: I po reklamie.

0: 97 i 6 FM.
1: Czas na wieczorny raport pogodowy dla Krosna i całego regionu. Nadchodząca noc będzie wyjątkowo spokojna z bezchmurnym niebem, ale też całkiem chłodna. Słupki rtęci w najchłodniejszym momencie wskażą w Krośnie od 7 do 10 stopni, natomiast w górskich kotlinach temperatura może spaść nawet do 5 kresek. Za to jutro od samego rana czeka nas piękna nagroda. Sobota przyniesie mnóstwo słońca i wręcz idealne warunki do plenerowych aktywności, a w Krośnie temperatura wyniesie od 21 do 23 stopni. Kolejne dni przyniosą ocieplenie, ale i ryzyko deszczu, więc łapcie te chwile ulotne.

0: Sugar Babes w RMF Max, to jest kanał nadawczy. Mamy nadzieję, że dzięki numerom, które wam podrzucamy, to macie taką energię, macie moc, mimo że jest piątkowy wieczór i człowiekowi się już zwyczajnie po całym tygodniu trochę nie chce.
1: O, a mi się nawet nie chciało włączyć mikrofonu. No, no ale spokojnie, nie mówiłem nic ważnego, nie przejmujcie się. Dopiero teraz będą ważne rzeczy, bo Łatwogang znowu zbiera kasę, znowu na piękne cele, 12 milionów do uzbierania.
0: Przepraszam, bo się zapatrzyłam, gdzie aktualnie jest. Bo mówiliśmy wam wczoraj, że ruszy z Zakopanego do Gdańska i przed chwilą był w Rdzawce, ale z tego co widzę, już Rabka Zdrój tutaj na mapie się pojawia.
1: O, proszę bardzo.
0: Jest live, można patrzeć, jak gość sobie jedzie na rowerze.
1: Zrobił postój w Rabkolandzie, myślisz?
0: Myślę, że nie, że on będzie zsunął dalej
1: zasuwał,
0: po prostu. No,
1: dobrze.
0: W końcu ma do zebrania 12 milionów złotych, ale tak, no ruszył dwie godziny temu i ma, uwaga, 1 172 000 i cały czas to leci.
1: A jeszcze z Podhala nie wyjechał, że
0: jeszcze
1: coś...
0: nie. On już zdążył zgubić zasięg parę razy, bo wiadomo, jak to jest na Podhalu, a kasa po prostu... leci.
1: I dobrze, niech leci. Mam nadzieję, że znowu przebije ten cel kilkukrotnie i że my wszyscy do tego się dorzucimy. Możecie oczywiście jak zawsze ten stream śledzić na kanale Łatwoganga i dorzucać się.
0: On, tak właśnie widzę, że on przejechał dopiero 31 kilometrów. Jedzie ze średnią prędkością 27 kilometrów na godzinę. Ładna traska już zrobiona,
1: ładna,
0: a to jest dopiero
1: nie,
0: początek.
1: Dobry jest. Ja się zastanawiam, czy tu pod Kopcem Kościuszki w Krakowie będzie przejeżdżał, czy go będziemy
0: myślisz,
1: widzieć.
0: Myślisz, że wjeżdżałby tak pod górę?
1: Nie, to rzeczywiście
0: nie ma frajerów, bez przesady. Nie,
1: to tylko
0: nie.
1: Na YouTubku go możemy oglądać. Wam też polecamy.
0: Ale to jest w ogóle fajna motywacja, popatrzeć jak chłop jedzie na rowerze. Może wy też się wybierzecie. Może nie zbierzecie 12 tak, milionów, Natalia, ale trasa super. No jest warunek.
1: Natalia odpaliła ten stream i mówi, o rzeczywiście, no pogoda na rower.
0: No idealna. Słyszę.

0: Wiktoria Kida, Oskar Cym z Księga Żywiołów. To było ładne. Tak
1: piękne.
0: Jak się tobie ładnie buzia skleiła, co?
1: Nie mów.
0: No tak wyszło, no.
1: Bo Natalia przyniosła urodzinowe brownie i ja je właśnie spożywałem, wykorzystajmy to, żebyście mogli na przykład Natalii złożyć życzenia też.
0: Ale to nie dzisiaj, także nie trzeba.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
3: A nie mówiłam?
2: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
4: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
5: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: 97 i 6 FM.
1: W RMF Max pora na szybką porcję najświeższych doniesień z Krosnej okolic. Marek Makuła, kłaniam się i zapraszam na Flash. Szykuje się gigantyczna batalia sądowa. Budowa ekspresówki z Domaradza do Iskrzyni pod Krosnem. Państwowi urzędnicy żądają od firmy, która zrezygnowała z kontraktu, aż 160 milionów złotych odszkodowania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła już bankowe zabezpieczenia, dając wykonawcy czas na zapłatę do 3 czerwca. Sama firma uważa te roszczenia za bezprawne, twierdząc, że to ona pierwsza zerwała umowę z winy urzędników. Ten temat śledzimy dla Was i na pewno do niego wrócimy.
0: To jest RMF Max Krosno.
1: Zostawiamy spory urzędników i sprawdzamy, co słychać w stolicy regionu, a tam przy 8 Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie rośnie nowoczesny kompleks sportowo-rekreacyjny za ponad 2 miliony złotych. Wszystkie prace mają zakończyć się w drugiej połowie czerwca, dając nam doskonałe miejsce do letnich aktywności.
2: Rzeczywiście powstają nowe boiska przy 8 Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie. To są nie tylko boiska, to są tereny sportowe, na które składają się między innymi właśnie wielofunkcyjne boiska ze sztuczną nawierzchnią, bieżnia lekkoatletyczna.
1: Mówiła rzeczniczka prezydenta Rzeszowa Marzena Kłeczek. Krawiec. Szpital w Brzozowie przygotował świetną akcję z okazji Dnia Matki, na którą warto zabrać najważniejsze kobiety w naszym życiu. We wtorek 26 maja w szpitalnej auli od 10 ruszają spotkania z ekspertami oraz praktyczne pokazy samobadania piersi. Specjaliści będą też doradzać w kwestii bezpłatnej mammografii dla pań między 45 a 74 rokiem życia, bo wczesne wykrycie zmian ratuje zdrowie i życie. Ruszamy w teren, bo w sąsiednim Jaśle ruszyło nowoczesne Centrum Badań Nieniszczących, które pozwoli lokalnym zakładom zbrojeniowym aż 4-krotnie zwiększyć dotychczasową wydajność. Specjalistyczne laboratorium powstało w zaledwie 9 miesięcy i zajmuje się prześwietlaniem ładunków prochowych oraz paliwa rakietowego. Nowa placówka dała zatrudnienie 15 osobom i stanowi kluczowy element większego planu, dzięki któremu za 2 lata ruszy masowa produkcja elementów zwiększających zasięg amunicji artyleryjskiej. Zostajemy przy dobrych wiadomościach, bo w Krośnie rusza bezpłatny program profilaktyki i wczesnego wykrywania wad wzroku skierowany do dzieci w wieku od 4 do 6 lat. Dzięki temu rodzice szybko i bez kosztów sprawdzą zdrowie swoich pociech.
3: Akcja obejmuje małych mieszkańców miasta z roczników 2020, 2021 i 2022. W ramach programu realizowanego przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie na terenie krośnieńskich przedszkoli wykonywane będą przesiewowe badania okulistyczne, m.in. pod kątem zeza, ostrości wzroku czy refrakcji. Rodzice mogą liczyć także na konsultacje z lekarzem specjalistą oraz działania z zakresu edukacji zdrowotnej. Badania będą prowadzone od maja do listopada tego roku.
1: Informował Łukasz Zakrzewski. A na koniec tego flasza jeszcze krótko o roszadach personalnych na szczytach władzy w Rzeszowie. To potwierdzone info. Dotychczasowy dyrektor generalny Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Tomasz Cyran odszedł ze stanowiska na własną prośbę, a jego miejsce zajęła dziś związana z urzędem od 2008 roku Monika Barszcz-Chodkowska. I to by było na tyle w RMF Max. To był krośnieński flash w pigułce.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
1: Na sam koniec dnia sprawdzamy, jak zapowiadają się najbliższe godziny oraz pierwsza część weekendu na Podkarpaciu. Przed nami czysta, niemal bezchmurna noc, podczas której wiatr w Krośni i okolicach zupełnie osłabnie. Warto jednak pamiętać o rześkim powietrzu. Minimalne wartości w mieście to od 7 do 10 stopni, a lokalnie w dolinach tylko 5 kresek na plus. Sobota będzie sucha, słoneczna i bardzo przyjemna. Na termometrach zobaczymy od 21 do 23 stopni. W niedzielę jeszcze cieplej, bo nawet 25, ale za to już po południu pogoda zacznie się psuć i możemy spodziewać się deszczu, a nawet burz.
4: Łatwo gang jedzie rowerem, a wy co? Samochodem? Wy spacerem? Co robicie? Jak zaczynacie weekend? Dajcie znać, Messenger RMF Max. My mówimy dobry wieczór.
5: Ale wiesz, co jest najlepsze, że nawet jak ktoś teraz jedzie rowerem, to nie próbuje zebrać 12 milionów złotych. No i człowiek się z automatu czuje trochę jak przegryw.
4: Ale nie czujcie się.
5: Nie czujcie
4: się.
5: Nie.
4: To nie znaczy, że wasza jazda rowerem jest gorsza. Jest inna. Mhm.

0: dbamy o wasze imprezowe nastroje. Kygo, Khalid i Griffin w RMF Max. I właśnie chcielibyśmy tak trochę z wami, powiedzmy, poimprezować na odległość. I zastanowić się, jakby to było wylądować na jednej imprezie, w jednym pomieszczeniu ze słuchaczami RMF Max. Bo zawsze w
1: trakcie
0: każdej imprezy...
1: Zacznijmy od tego, że byłby to absolutny chaos.
0: Na pewno.
1: I byłaby to właśnie najwspanialsza, chaotyczna impreza świata. Może kiedyś coś takiego zrobimy, ale teraz nie o tym. Słuchajcie, bo chcieliśmy was zapytać o wasze takie...
0: Sztuczki imprezowe.
1: Sztuczki to jest to słowo, którego szukałem.
0: Na imprezie, wiecie.
1: Party trick, tak z angielska mówiąc. Coś, co robicie, kiedy czujecie, że tracicie publiczność, że oni jakoś tak tracą zainteresowanie wami, a wy mówicie, a ja umiem. No właśnie, co umiesz? Bo Natalia umie...
0: Ja z zamkniętymi oczami jestem w stanie rozpoznać, który z wokalistów One Direction aktualnie śpiewa w piosence.
1: Zaimponowałaś mi tym? Mimo, że nawet nie prezentowałaś mi tej umiejętności, już mi zaimponowałaś. Zrobiliśmy wywiad w redakcji, ktoś okazało się, że potrafi łapać jedzenie ustami, które podrzuci i tutaj nawet pewny chwyt przy 5 metrach podrzutu do góry. Tak przynajmniej jest deklarowane.
0: To musi być albo w jakiejś mega wysokiej kamienicy, albo na zewnątrz, bo u nas w studiu nie dałoby rady.
1: Ktoś też stwierdził, że zna 15 liczb po przecinku w liczbie pi, ale nie mieliśmy jak tego sprawdzić, bo nikt inny ich nie zna. Co umiecie robić wy, jaki jest wasz party trick? Dajcie znać. Messenger RMF Max, tam czekamy na wiadomości i głosówki.

0: Taylor Swift. Podejrzewam, że zaśpiewanie głosem Taylor Swift na imprezie też mogłoby być jakimś party trickiem, ale wy nam podpowiadacie inne rzeczy. Ktoś na przykład potrafi zacytować Shreka w całości, od pierwszej do ostatniej sceny. Myślę, że to jest umiejętność wielu Polaków.
1: Ja chcę to usłyszeć! Parafrazując osła zresztą. Ja tymczasem dokopałem się do jednej z wiadomości, które naprawdę sprawiły, że zaklaskałem dwoma rękami, ale w tej wiadomości właśnie jest deklaracja umiejętności klaskania jedną ręką oraz umiejętność obrócenia stóp palcami do tyłu.
0: Próbuję sobie to wyobrazić.
1: Nie
0: to,
1: próbuj,
0: to mnie
1: bo ja już
0: boli.
1: To zrobiłem i nie chcę już więcej.
2: Jeśli chodzi o granie najlepszych hitów, najlepiej niech się wypowie ten, co się zna.
3: No i mamy ich na liście Hot Bands, możecie głosować także dzisiaj, także teraz. Martin Garrix i Ed Sheeran, jak wam się podoba numer Repeated? Myślę, że muszą być w zestawieniu.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max.
3: Przemek Grabowski, czekam na wasze głosy.
4: Ogłoszenie RMF Max.

0: trochę radości w ten piąteczek.
1: Byle nie za dużo, jakby to powiedziała moja mama, która mnie wysyłała
0: co
1: na imprezę.
0: Co nie za dużo, co nie za dużo,
1: baw się dobrze, ale nie za dobrze, Michał. Ja pamiętam to do dziś.
0: To my wam tak nie mówimy, absolutnie. Wy się bawcie jak chcecie. Nie patrzymy wam na ręce, ani nie zaglądamy do kubeczków.
1: Absolutnie. Natomiast zaglądamy trochę do życia Rihanny, ale też nie za bardzo, żeby jej tam prywatności jednak nie naruszyć. Ale ciekawe rzeczy się dzieją, takie, o których warto powiedzieć, bo piękne gesty z jej strony.
0: Bo Rihanna, słuchajcie, to jest dziewczyna, która no dużo zdążyła w swoim życiu zarobić i zarobiła na tyle, że postanowiła kupić dom, ale nie że sobie, nie że mamie, nie, swojej nauczycielce ze szkoły, bo była taka fajna.
1: I co? I myślicie, że potrzebny jej do tego był wzór na kosinus? Bo mi się wydaje, że nie.
0: Ale mogła za to uważać na lekcjach podstaw przedsiębiorczości.
1: Tak, tam myślę,
0: na
1: że
0: muzyce.
1: Mogła tak. Też. Bo mi się wydaje, że nie.
0: Ale mogła za to uważać na lekcjach podstaw przedsiębiorczości.
1: Tak, tam myślę,
0: na
1: że
0: muzyce.
1: Mogła tak.

0: smutno mi momentami, bo cała redakcja kocha Sombera i chciałbym, żeby mnie ktoś tak kochał, jak Natalia kocha Sombera i...
1: Słuchaj! Okej.
0: Nie wiem, czy tak uda mi się kiedyś. Czy
1: jak
0: to...
1: nagrasz smutną piosenkę, przy której będziemy płakać o jakiejś czwartej nad ranem, nie ma problemu, będziemy cię kochać tak samo. Bo to jest idealna...
0: Płakałaś o czwartej do jego piosenki?
1: Jeszcze nie, ale myślę, że
0: ale planuję
1: osób...
0: dziś.
1: Czemu nie? Jestem otwarta na takie atrakcje.
0: Do wszystkich planów na dziś oczywiście polecamy się z RMF Max. Na przykład po 20 będzie Hobby Benz Extra z Grabą, ale nie uprzedzajmy faktów. U nas prognoza pogody zaraz później. Jonatan z numerem obejmuje noce.
2: Reklama.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
7: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
7: No.
9: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.

0: Pszeniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
8: I po reklamie.
9: I'm screaming up into the sky. Her flesh is red, fills my endless appetite.

Na sam koniec dnia sprawdzamy, jak zapowiadają się najbliższe godziny oraz pierwsza część weekendu na Podkarpaciu. Przed nami czysta, niemal bezchmurna noc, podczas której wiatr w Krośnie i okolicach zupełnie osłabnie. Warto jednak pamiętać o rześkim powietrzu. Minimalne wartości w mieście to od 7 do 10 stopni, a lokalnie w dolinach tylko 5 kresek na plus. Sobota będzie sucha, słoneczna i bardzo przyjemna. Na termometrach zobaczymy od 21 do 23 stopni. W niedzielę jeszcze cieplej, bo nawet 25, ale za to już po południu pogoda zacznie się psuć i możemy spodziewać się deszczu, a nawet burz.

słyszysz tę nowość, jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max. RMF Max.

0: Oj, ciała to dopiero będą mówić, jak wyjdziecie na imprezę, zakręcicie się na jakimś parkiecie. Będzie ogień, będzie moc.
1: Bo to było Body Talk od Ale Farben w RMF Max. A zaraz Hop Benz Extra. Najlepsza dycha najnowszego notowania. Zawsze warto sprawdzić, co tam jest na topie, co trzeba zagrać dzisiaj jako DJ na imprezie.
0: Max. No ja jestem bardzo ciekawa, co tam nam graba dzisiaj wyciągnie spod stołu.
1: To my słuchamy, a z wami się żegnamy. Michał Siwek.
0: Natalia Kawałek, dzięki za dziś i do usłyszenia. Pa!
2: Na ekrany wjeżdża Mandalorian i Grogu. Fani Gwiezdnych Wojen już ćwiczą miecze świetlne i robią zapasy popcornu. A jeśli wolisz ciarki na plecach zamiast gwiezdnych podróży, to mamy dla ciebie Pasażera. Horror, po którym nie będziesz chciał siadać obok nieznajomych w autobusie. Rzeszów też nie zwalnia tempa. Tu trwa druga odsłona studenckiego świętowania. 14. Rzeszowskie Kulturalia rozkręcają się na całego. Piątek i sobota to do wyboru. Strefa klubowa albo plener. Na scenie pojawią się Chivas, Modelki, Łydka Grubasa, Happy Sad, Michał Szczygieł, Young Iggy, Young Leosia i Blaga. W Jedliczu już w niedzielę 24 maja będzie się działo. Startuje nocna jazda ratowników, impreza, która nie tylko podniesie ciśnienie, ale i pomoże małej Hani walczącej z wadą serca. A jeśli reggae to twój stan umysłu, już 30 maja w Parku Kultury i Wypoczynku w Rzeszowie nad Wisłokiem zagrają m.in. Twinkle Brothers and Trybunie Tutki.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Doskonały dzień mamy na DOS.pl. Szukasz prezentu dla mamy, dbasz o całą rodzinę, czy po prostu szukasz czegoś dla siebie? Odwiedź DOS.pl, gdzie czekają na Ciebie wyjątkowe promocje na witaminy i minerały, suplementy diety oraz dermokosmetyki do twarzy, ciała i włosów. Wszystko, czego potrzebujesz, by zadbać o zdrowie i urodę Twoje i Twoich bliskich, znajdziesz na DOS.pl.

0: wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: I po reklamie.

0: muzyka zawsze po pierwsze.
1: Tu się czuję hity.
0: RMF Max. Krosno 97 i 6 FM.
2: Hej, cześć, witajcie, otwieramy weekend, Przemek Grabowski w RMF Max, a zaczynamy od pierwszej dziesiątki listy Hot Bands. Dzisiaj dużo zacnych nowości, słuchajcie, jest nowy Calvin Harris, nie wiem czy go słyszeliście, będzie premierowo MJK i Wiz Khalifa, znajdzie się też coś dobrego, co zrobił dla nas David Guetta, a zestawienie otwiera dzisiaj Felix Jenik, Ciotka Kaskada, Boy You Turn Me.

0: dzika nieokiełznana. Także w tym numerze Shape of Woman nasza nowość tego tygodnia. Taka gorąca propozycja to dla tych, o których będzie chłodniej. No sprawdziłem prognozę, piszemy na rmfmax.pl. Słuchajcie, że po weekendowym ociepleniu idzie do nas jakieś ochłodzenie, ale to nie dotyczy mieszkańców samego Pomorza, bo tam wiosną cały czas zimno. Teraz numer, który chyba też podkręci atmosferę. Metzner i jego Gotham, dzisiaj dziewiątka. RMF Max.
1: Sponsorem programu Hop Benz jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: Akcji, prawda? Duet Another, Holandia w numerze Talk to You. Ich bity to przede wszystkim house, afro house też bardzo często, deep house, ale teraz nic z tych rzeczy. Zupełnie inne muzyczne klimaty. Mam dla was piątkową premierę. MJK, czyli Machine Gun Kelly tak naprawdę, i raper Wiz Khalifa zrobili dla nas numer o tytule Girl Next Door, tak więc mamy tutaj trochę popu i oczywiście trochę rapu. Taki pop rap premierowo. MJK, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Don't Want Your Love w piątek rządzi na miejscu siódmym DJ Illenium, dla którego śpiewała Ellie Goulding. To przecież piosenkarka, która śpiewała też dla Calvina Harrisa. A DJ Calvin Harris to taki gość, który kiedyś śpiewał osobiście we własnych produkcjach, ale teraz śpiewa dla niego jazzy. Jest nowy Calvin Harris, to premiera ostatnich dni. To przed wami piątkowo na liście Hot Bands. Za chwilę sprawdzimy też, gdzie ląduje Gordo i jego Loco Loco.
1: Sponsorem programu Hop Bands jest producent naturalnej wody mineralnej Kryniczanka.

0: Banana sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowit.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
11: Masz to Brico.
12: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne Dąb Amber 179. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
13: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
14: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
15: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
18: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
19: Mama była smutna i zmęczona.
17: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

Calvin Harris wchodzi tak trochę w deep house'y, trochę w lekkie disco. Śpiewa Jazzy, Satisfy, premiera od... Calvin Harris wchodzi tak trochę w deep house'y, trochę w lekkie disco. Śpiewa Jazzy, Satisfy, premiera...

Nowa premiera w RMF Max, a wiadomo, w Polsce Olivia Rodrigo ma wielu fanów, jej Drop Dead po raz pierwszy. Jak wam się podoba? Głosujcie na rmfmax.pl. Olivia Rodrigo przyznała się, że jest wielką fanką twórczości grupy The Cure. Tutaj taka niespodzianka. Nawet frontman tego zespołu, Robert Smith, jest jej bliskim przyjacielem. Dzwonią do siebie często. Robert nawet przyznał się, że kupił jej dwa poprzednie albumy, czyli Sour and Guts. Ma być nawet piosenka o tytule The Cure. Ale to dopiero przed nami. Olivia Rodrigo, dziękuję za wsparcie, a my otwieramy pierwszą trójkę listy Hot Bands. Tutaj klasyk w nowej wersji Bibi Rexa i Faithless. Lecimy do New Religion.

0: Może trzeba tego posłuchać gdzieś w lesie albo w dolinie, gdzie niesie echo. Mata czeka weekendowo na wasze głosy. Mata go w poczekalni. rmfwax.pl. Na trzecim przypiątku BBX i Faithless New Religion 2. Nasz Mainstream Press, Andy Dust i Zokaria. Ale kto jest najlepszy? Kto jest na szczycie? Po raz pierwszy ten duet tak wysoko. Dziewczyny są dzisiaj najlepsze na starcie weekendu. To Pink Panteres i Zara Larsson mają najwięcej głosów na hop i nową jedynkę ich Stateside.
1: Max. One.
2: One.
1: One.
2: One.
1: Numer jeden.

0: Oh yes, Pink Panthers, Zara Larsson. Nowa jedynka na liście Hot Bands, Stay Tight. Jest piątek, nie zabraknie dobrego bitu. Graba wraca do was za chwilę, teraz sprawdzimy, gdzie warto być.
1: Na ekrany wjeżdża Mandalorian i Grogu. Fani Gwiezdnych Wojen już ćwiczą miecze świetlne i robią zapasy popcornu. A jeśli wolisz ciarki na plecach zamiast gwiezdnych podróży, to mamy dla ciebie Pasażera. Horror, po którym nie będziesz chciał siadać obok nieznajomych w autobusie. Rzeszów też nie zwalnia tempa. Tu trwa druga odsłona studenckiego świętowania. 14. Rzeszowskie Kulturalia rozkręcają się na całego. Piątek i sobota to do wyboru. Strefa klubowa albo plener. Na scenie pojawią się Chivas, Modelki, Łydka Grubasa, Hapisat, Michał Szczygieł, Young Iggy, Young Leosia i Blaga. W Jedliczu już w niedzielę 24 maja będzie się działo. Startuje nocna jazda ratowników, impreza, która nie tylko podniesie ciśnienie, ale i pomoże małej Hani walczącej z wadą serca. A jeśli reggae to twój stan umysłu, już 30 maja w Parku Kultury i Wypoczynku w Rzeszowie nad Wisłokiem zagrają m.in. Twinkle Brothers and Trebunie Tutki.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
7: O kurde.
6: Bo kasa może być twoja. Tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
7: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
10: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid.
18: I po reklamie.

4 pory roku, aktualnie piękna wiosna. Czekamy oczywiście na lato i na wakacje. Wiktor Waligura, witajcie piątkowo po 21. Przemek Grabowski z wami. Skoro to piątek, to nie zabraknie numerów, przy których można także poimprezować. Będą kawałki na party, na before też. Teraz numer na party, na before i na after party, a w szczególności na weekend to już w ogóle. Czyli Turn the Lights Off w nowej wersji Justa Jagstyle i On.

słyszeliście remix DJ-a Tiesto, to Faruko i jego Pepa. Sam Tiesto zapowiedział, że coraz częściej będzie wracał do muzyki trance. No to czekamy, czekamy, wyczekując, sprawdzamy, co proponują nam dziewczyny. Lady Gaga ostatnio bardzo aktywna. Solowo jest w poczekalni listy Hot Bands, ale jest także w duecie Lady Gaga i raperka Doechii. Posłuchajcie, jak to leci, bo ten numer idzie coraz wyżej na świecie, także u nas. Ich Runaway.

0: No Broke Boys, od razu słychać, że mamy piąteczek, prawda? To Disco Lines i Tinashe. I może przy piątku, albo w ogóle w weekend, warto wyłączyć powiadomienia, przynajmniej na kilka minut, bo okazuje się, że coraz więcej ludzi to wybiera taki cyfrowy detoks i ogranicza social media z powodu zmęczenia algorytmami. Wyjdzie wam tylko na zdrowie, ale jakby ktoś bardzo chciał, to polecam Instagram RMF Max. A jak nie, to dobry bit piątkowo w głośniku. Za chwilę męskie granie czeka też Calvin Harris. RMF Max.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
2: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
8: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.
11: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

soczyście przepiątku, Yearbox i jego wielki hicior w Polsce w RMF Max Graceland. Teraz soczysty hicior na urodziny dla Gosi od Sebastiana. Gosia, wszystkiego najlepszego. Zostawiajcie swoje życzenia na rmfmax.pl. Życzę mojej kochanej spełnienia wszystkich marzeń. Fajnego faceta już ma i niech się nie zmienia, bo jest najlepsza na świecie. Gosia, słyszałaś? Jesteś najlepsza na świecie. Piękny komplement przez radio. No nie można sobie takich życzeń kupić. Trzeba się postarać. Gosia, dla ciebie Justin Bieber i Nicki Minaj, weekendowo Beauty and a Beat.

Rockowe akcenty w piątek wieczorem, Damiano Dawid i jego First Time. A propos rockowych akcentów, słuchajcie, AI wchodzi w nowe terytoria. Będzie coraz więcej awatarów AI, gwiazd, których nie ma już z nami. Między innymi gwiazda rocka, legendarny Ozzy Osbourne, ma zostać ożywiony właśnie dzięki awatarowi AI i to będzie taki Ozzy Osbourne, z którym każdy fan będzie mógł sobie porozmawiać. Mamy już nawet chyba XXI wiek, tak powoli. No to wracamy na ziemię do 2026. Pauza przed wakacjami. Słoneczne hausy w RMF Max. Magnetic.

0: Ten gościu też jest już w przyszłości. Eben i jego Halo piątkowo w RMF Max. Japonia też jest już w przyszłości. Wiecie, że mają tam pierwsze kawiarnie, w których wszystkich obsługują roboty sterowane przez osoby, które siedzą sobie w domu na home office. No nie wiem, czy to przyjemne, jak ci robot kawkę podaje. Chyba zawsze przyjemniej, jak ktoś się do ciebie uśmiechnie. Robot to tylko, nie wiem, może mieć chyba sztuczne zęby. Chociaż dajcie im czas, będą także przystojne roboty. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracam z dobrym bitem. Będzie Dainoro, Kaigo i Swedish House Mafia.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit.
7: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
8: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
9: Kiedyś nadejdzie ten dzień i będzie można powiedzieć...
10: A nie mówiłam?
9: Weź, nie. Będzie można powiedzieć, teraz to pełen luz.
11: Dzień świetny. W niedzielę od 9 w RMF Max.
12: Sponsorem programu Niedziela Dzień Świetny jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
13: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
11: Zdrowit.
16: I po reklamie.

Save My Love, Kaigo i jego nowy hicior. Witajcie piątkowo po 22. Przemek Grabowski z wami. Mamy dzisiaj Dzień Zwierząt. Pozdrawiam wszystkich, którzy troszczą się o swoje chomiki, świnki morskie, rybki, pieski, kotki. A i tak, kotki są najlepsze, prawda? No jak nie, jak tak. Dla wszystkich kociarzy Swedish House Mafia. Wait so long.

Aktualnie teraz przed startem mundialu, bo przecież Kaśka zaśpiewa na starcie święta piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych. To będzie na pewno ciekawe wydarzenie. No już niedługo wszyscy będą krzyczeć gol. Niestety to nie będzie polska gola. Wracamy do weekendowych nowości. DJ Bob Sinclair wraca, śpiewa do niego Kajza. Tak naprawdę Bob Sinclair odświeża tutaj swój house'owy klasyk, ale miesza także trochę bity, melodie i sample z lat 80. w numerze I Can't Wait.

Numery, które zabierają nas do przeszłości. Od razu wracają wspomnienia, prawda? Po pierwszej nutce, kto pamięta, ale to był hicior kiedyś na liście Hot Bands. Jest to w numerze I Will Be Here. Może ktoś miał ciarki. Nie zabraknie jeszcze takiej nuty, a za chwilę. Piątkowo, weekendowo, Jazzy, kawałek, który rządzi na parkietach. Gościnnie DJ Spritz w numerze Can't Deny It.

kochasz, to Sobel w RMF Max, a ja mam dla was propozycję na weekend. Może ktoś zorganizuje w lesie dyskotekę. Ale spokojnie, nie namawiam do złego, to będzie cicha dyskoteka, bo w Finlandii na przykład to coraz bardziej popularne są tak zwane silent disco, czyli imprezy w lesie. Ze słuchawkami ludzie sobie tańczą pomiędzy drzewami, wąchając, prawda, te brzozowe aromaty, trochę medytacja, trochę impreza, a i zwierzątkom się nie przeszkadza. Może to będzie nowy trend w tym sezonie. Teraz też nowy trend. Alok wraca do RMF Max. Polecam jego Dive Into Me.

0: Wielbiam Bibi Rexa, Five Lines, odświeżony klasyk i od razu można sobie podarować kolację, bo słuchanie ulubionej muzyki może działać na mózg podobnie jak dobre jedzenie. Playlista też może być twoim komfortowym jedzeniem, a i nie pojawią się zbędne kalorie zbyt późno. Za chwilę Jennifer Lopez, a teraz piękna elektronika. Takie numery robi Anima, jego Beautiful w RMF Max.
1: You make me feel alive again.

0: za każdym razem.
1: Skoro nienawidzą być w klubie, to może niech nie wychodzą dzisiaj wieczorem. Gombao, Mata i przyjaciele. No przed wyjściem to trzeba się przejrzeć w lustrze. A wiecie, że są pierwsze takie inteligentne lustra, które analizują poziom zmęczenia twarzy. Naprawdę really. Czyli nawet lustro zacznie mówić niedługo: idź się wyśpi. Ale nie teraz, bo jest piątek i wracam z dobrym bitem. Czeka Tame Impala. Wróci też John Summit z ekipą Chainsmokers.
2: Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
6: Ile jest pieniędzy do wygrania? Lepiej to przemyśleć.
7: O kurde, o kurde.
6: Bo kasa może być twoja, tylko musisz trafić. Ale nie może to być ani za dużo, ani za mało. Gotowy?
7: No jak najbardziej, jak najchętniej.
6: Zgłoś się, traf i wygraj teraz. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

że All The Time. John rzeczywiście ciężko pracował przez ostatnie miesiące i chyba dlatego wyskakuje bez koszulki na festiwalach. No okej, ma co pokazać. Teraz Kuban i Zalia. Zalia, co ostatnio pokazała na naszej scenie w trakcie imprezy w Pile. Lato na maksa już za nami. Wkrótce kolejne przystanki. Możecie to zobaczyć także na naszym Instagramie. Kuban i Zalia teraz.

wsiedliśmy do jego czerwonego Ferrari. Teraz jeszcze jeden klubowy beat, premiera tego weekendu, polecam wam na weekend. To Fisher, który będzie się starał o bilety, no i o fanów na Ibizie. I będzie walczył także z Jamesem Hype'em tak naprawdę. Kto będzie mieć więcej klubowiczów w klubie? James Hype czy może Fisher? W nowym numerze Fishera śpiewa Tones and I. Polecam ten beat na weekend bardzo na maksa. Fajwa!

Piątkowy klimat, tak trochę na relaksie. Roxy i Faust na szeroką wodę. Tylko proszę się nie stresować, jak nie będzie można się relaksować przy sobocie, bo jutro pewnie znowu będą kosić. Ale nie narzekajmy, bo naukowcy odkryli, że zapach świeżo skoszonej trawy działa uspokajająco na mózg. Czyli lato pachnie terapią, czyli nie stresujemy się, jak sąsiad będzie kosić. Po prostu trzeba wyjść i sobie powąchać. A za chwilę potęczymy, czeka Andy Dust i jego Zokaria.

Houdini to Eminem, najszybszy raper świata, przynajmniej kiedyś. Trafił przecież do księgi rekordów Guinnessa za najszybsze wyrzucanie z siebie wersów, ale długo trenował, nawet czytając słownik. Po prostu czytał słownik języka angielskiego. Po pierwsze, żeby mieć większy zasób słownictwa na tak zwane freestyle. No i żeby oczywiście szybciej nawijać. Nie wiem, czy modelki przeczytały słownik, ale na pewno przeczytały przynajmniej połowę Instagrama. Macie dziewczyny teraz, nasza nowość w RMF Max. Lubię cię jak lato, modelki.

który będzie rządził także w wakacje. A chcecie sobie zrobić wakacje na przykład jutro? No można, zachęcam. Okazuje się, że coraz bardziej popularne stają się mikrowakacje trwające 24 godziny. Taki szybki reset. Wakacje przez 24 godziny to nie jest taki głupi pomysł. Można sobie zaplanować akurat wtedy, jak będzie pogoda. Teraz Illenium i Ellie Goulding, Weekend of RMF Max, ich Don't Want Your Love. Two ships in the night. Dead drop.

0: Dawid Podsiadło zamyka nam piątek. Jego nowość sezon. Przemek Grabowski, dziękuję za weekendowe spotkanie. Słyszymy się także jutro. Co robicie w sobotę po 17? No chyba już będzie posprzątane. Może ktoś planuje grillowanie, może rower. Wszyscy jesteście zaproszeni na wielką 30 hitów całego tygodnia na liście Hot Bands. Jutro 17. Najważniejsze numery w Polsce i oczywiście najciekawsze nowości i premiery. Przemek Grabowski, cześć! Max.
1: Reklama. Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: I po reklamie.